ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Deszczowo dzisiaj, parasol się przyda jak najbardziej i bardzo dobrze, że deszczowo, bo deszcz jest bardzo potrzebny. Dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce w okolicach 13-14, może nawet stopni. Teraz takie skromne 9, wiatr z północnego zachodu, wieje umiarkowanie 19 km na godzinę i jeszcze trochę przyspieszy, a na barometrach mamy 1005 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła szósta. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ceny maksymalne paliw na stacjach dziś w dół. Senatorka o Tomasz Lenz wykluczony z partii klubu parlamentarnego. Ósmoklasiści napiszą dziś egzamin z matematyki. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Dziś zatankujemy na stacjach taniej niż w ostatnich dniach. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 5 groszy do 6,30 zł, a diesla o 10 groszy do 6,93 zł. Rządowy pakiet CPN obniżający akcyzę i VAT na paliwa pozostanie z nami do najbliższego piątku, 15 maja. Ale minister energii sugeruje, że pakiet zostanie po raz kolejny przedłużony. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do środy. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej i Klubu Parlamentarnego KO. To pokłosie zabiegu medycznego, który miał zostać przeprowadzony u jego syna poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. O wykluczenie Lenza z Koalicji Obywatelskiej wnioskował przewodniczący partii, premier Donald Tusk. W sprawie zabiegu u syna polityka kontrolę wszczął między innymi NFZ. W jej trakcie okazało się, że w czasie zabiegu szpital nie zapewnił opieki pozostałym pacjentom, bo wszyscy dyżurujący lekarze byli na sali operacyjnej. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Jest ruch prokuratury właśnie w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Śledczy chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa polityk i czy ktoś pomagał mu w podróży z Węgier do USA. Do ambasady USA w Polsce trafi też pismo z pytaniem, czy byłemu ministrowi sprawiedliwości zostały wydane wizy oraz na jakiej podstawie prawnej. Postanowił kontynuować ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości, choć nie jest formalnie osobą poszukiwaną międzynarodowo, mówi Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
5: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Drugim powodem jest to, że do dnia dzisiejszego nie zostało rozpoznane zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
4: Prokuratura chce postawić Ziobrze zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z krakowskim dorożkarzem to reakcja prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego na krążący w sieci film z międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Widać na nim, jak mężczyzna znęca się nad jednym z koni, popycha go, kopie i szarpie za ogon. Jak się okazało, mężczyzna jest dorożkarzem w Krakowie.
6: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, bo różni są dorożkarze.
4: Mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Przed ósmoklasistami dziś kolejny egzamin, tym razem pisemna matematyka. Jak nastroje?
7: Trochę się boję.
8: Na pewno spodziewamy się jakiegoś trudnego zadania z grającego słupami.
4: A wczoraj ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego. Były pytania o kamienie na szaniec, opowiadanie Stanisława Lema, a do napisania przemówienie lub opowiadanie. Z kolei jutro język obcy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Od samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.
2: Dzień dobry, duet niezmoknięty i wyspany i gotowy, żeby rozkręcić poranek.
9: Witamy, witamy gorąco. Że tak słuchałem wiadomości i tak sobie próbuję przypomnieć i wiesz, że ja nie pisałem egzaminu ósmoklasisty?
2: Ale nie, poczekaj, ja pisałam inaczej, egzaminy wewnętrzne do liceów. więc to nie był ósmoklasisty.
9: Nie, bo ja chodziłem do gimnazjum właśnie i nie
2: a
9: było
2: wcześniej
9: tego...
2: No dobra. A podstawówka się niczym nie kończyła?
9: Toż jakiś to chyba szóstoklasisty pewnie był.
2: No to ósmo nie, a to rzeczywiście, jeżeli na to patrzeć, no tak, ty byłeś tym rocznikiem gimnazjalnym.
9: Tak.
2: Gimnazjów nie ma, są ósmoklasiści, którym oczywiście...
9: Pozdrawiamy,
2: trzymamy kciuki, aczkolwiek ja mam nadzieję, że oni śpią, a nie się uczą, wiesz?
9: Też
2: jeszcze,
9: mam taką
2: jeszcze
9: nadzieję.
2: Mają trochę czasu.
9: Chyba,
2: jeszcze,
9: że wiesz, dobrze. Wstali wcześniej, żeby się dobrze obudzić jeszcze przed egzaminem z matmy, żeby mózg pracował na najwyższych obrotach.
2: Jak się cieszę, że ja na żadnym egzaminie łącznie z tym dojrzałości nie musiałam pisać matmy.
9: No, to też fajnie miałeś, to jest ciekawy czas.
2: Powiem ci, że nie ten, każdy jakieś. No dobrze, jeżeli chcecie się z nami podzielić swoimi wspomnieniami, to numer telefonu znacie. A my witamy was serdecznie we wtorek 12 maja. Damian Klimiński.
9: Karolina Romka.

0: Oj, pędzą, te chmury pędzą i te chmury takie deszczowe i bardzo dobrze. I deszczowo będzie
1: i
0: jeszcze w maju.
1: I przeciekają mocno te chmury.
0: Przeciekające
1: chmury. Są strasznie.
0: Nie
1: dzisiaj.
0: Zatykajcie, nie szukajcie uszczelek, absolutnie.
1: Pada sobie, pada, my sprawdzamy, co dzisiaj w ten deszczowy wtorek 12 maja na nas czeka w kalendarzu. No ja już widzę, że słońce dzisiaj wstaje, wstało już dawno, o 4:46. Nie był to spektakularny wschód słońca, bo za chmurami.
0: Ale wiesz, tam gdzieś tam to światełko gdzieś, zachód 20:20 i dzień długi, bo 15 godzin 33 minuty i jeszcze jest od tego najkrótszego, przepraszam, krótszy od najdłuższego jeszcze o całą godzinę 14 minut, więc nam się wydłuży.
1: To jeszcze ponad godzinę więcej tego dnia będzie.
0: Zadzieli radości w ogóle, wiesz. No chyba, że ktoś jest nocnym Markiem, to wtedy gorzej.
1: Albo wampirem, to też na pewno to jest gorszy czas dla niego. Woli, kiedy w nocy jest więcej.
0: Dłużej sobie poimprezuje.
1: Pozdrawiamy wampirów, wszystkich wampirki. Mhm. I dzisiaj także między innymi jest to już 132 dzień roku.
0: No właśnie, będziemy liczyć, będziemy wam podpowiadać, co jeszcze mamy.
1: A jeszcze
0: przerwa.
1: Powiem ile do wiosny, bo niewiele.
0: No,
1: do lata, przepraszam.
0: To do kiedy?
1: 39 dni do lata.
0: Dobrze, a co do zimy, to jeszcze wam policzymy.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
4: Radio Centrum. Radio Rano.

0: No dobrze, to ten czas i ten moment, żeby zabrać się za gazetę krzyczące, te najbardziej kolorowe. I tu bardzo proszę, dobra wiadomość dla wszystkich emerytów. Ponoć emerytura od 1 czerwca powszechna waloryzacja i o 350 zł wyższa. Tak, emerytura na dzień dziecka.
1: No to cóż, seniorzy pewnie mają powody do radości dzięki temu. A ja patrzę, kto balował w weekend do białego rana. No i to są uczestnicy Tańca z Gwiazdami. Zwykle impreza po tym finale Tańca z Gwiazdami. Tak było i tym razem, więc bez zaskoczenia, ale paparazzi tej nocy mają co robić.
0: No właśnie, Iga Miko ponoć w szampańskim nastroju i to Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, stworzył taką imprezę. To trzeba go zatrudnić, słuchaj, jako organizatora dobrych imprez.
1: Jest dobry, jeśli chodzi o organizację imprez i ogólnie ostatnio więcej go właśnie w obiektywach zarówno kamer, jak i aparatów. Jakoś tak częściej go widujemy. Często widujemy, to już on chyba po prostu lubi być często widywany, Krzysztof Rutkowski.
0: Tak.
1: Skromny eksperyment Krzysztofa Rutkowskiego. Biadoli, że jest biedny, bo tam chodzi o emeryturę między innymi.
0: Tak. Biedny, skromny emeryt Rutkowski z Rolexem na ręku biadoli. Tak to trzeba dorzucić i na rozprawie alimentów przekonywał, że mało, nie? Że alimentów też nie. No, wiesz, to tam.
1: Cóż, nie wiem, kto mu uwierzył. Pewnie nikt. No i oczywiście na wszystkich okładkach jest twarz Zbigniewa Ziobry z racji tego, że zmienił on kraj przebywania. I to też jest temat, który jest bardzo, bardzo głośny od niedzieli.
0: Świat trzeba zwiedzać, ktoś tak kiedyś powiedział.
1: To świat jest duży. Duet na rano.

0: Drodzy kierowcy, mam nadzieję, że w trasie nie jest wam źle. Tutaj skupienie podwójne, bo jak pada, to różnie może być. Ale jak coś się wydarzy, a oczywiście nie życzymy tego, to dajcie znać.
1: Tak, uważajcie na mokry asfalt, a my będziemy jechać z wami w trasę już o 6:30.
0: No właśnie. A wy też na Facebooku możecie podrzucać tematy związane z tym, co w tej trasie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Dzień dobry, poranne ptaszki i ptaszyny za kółkiem. Ruszamy w trasę. Jak już Damian słusznie zauważył, uwaga, bo jest mokry asfalt. To ciężko, żeby to nam umknęło, ale uważajcie oczywiście. W tej trasie jest o tej porze ruch całkiem niewielki, więc ja tylko wam szybko przypomnę o tych remontach, które nadal trwają, zwłaszcza w Kaliszu. Suli Sławicka, tu jeszcze się dzieje. Kordackiego naprzeciwko numeru 38. Wykop na jednym pasie, więc fragment zwężenia. Wojciechowskiego 5. Z kolei na prawym pasie, jakbyście jechali od piekarni, także wykop na lewym, naprawa na wierzch. Więc zwężenia trzeba będzie zrobić mały slalom gigant. Prace drogowe jeszcze na skręcie Majkowskiej w Długosza. Tutaj część jednego pasa jest wyłączona. No i droga krajowa 12 Kaliszu Opatówek tam także miejscami jeszcze się dzieje. Jeszcze musicie ciągnąć nogę z gazu. No i pamiętajcie, że są jeszcze objazdy przez Szałę albo Tłokinie. No i w Ostrowie Wielkopolskim na Klasztorny i przebudowa ulicy Ledochowskiego. Tutaj także zwężenie i ograniczenie prędkości. A za informację dziękujemy Taxi Echo 196 23.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
4: Asfalt mokry jak brzuch ryby, nawet bym dodał, jak śpiewały kiedyś czerwone gitary.
3: Bo nie było takiego ślizgu.
4: Tak, ale wracając do tematów ważnych dla kierowców, co dalej z rządowym programem obniżającym ceny paliw? Otóż ostateczna decyzja w tym temacie ma zapaść, uwaga, jeszcze w tym tygodniu. Minister póki co rekomenduje utrzymanie obecnych mechanizmów obniżających ceny, czyli programu CPN. Ceny paliw niżej obejmują obniżony VAT i akcyzę na paliwa. Wysokość kosztów tego programu dla państwa to około 1,6 miliarda złotych, jak do tej pory.
5: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
3: No i teraz już mamy 28 minut do godziny 7.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.
3: Ja się stałem.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Urodzeni.
2: To sprawdźmy, ktoś przyszedł na świat 12 maja, bardzo dawno temu, bardzo. Poczekaj, 423 rok, urodził się Platon, filozof grecki, Ateńczyk, twórca tradycji intelektualnej znany jako platonizm i był uczniem Sokratesa.
3: Katrin Hepburn to kolejne nazwisko. Ona też dawno temu urodzona, nie tak dawno jak Platon, co prawda. 1907 rok, amerykańska aktorka, czterokrotna laureatka Oscara, 12 nominacji w kategorii najlepszej aktorki pierwszoplanowej, wielka legenda kina.
2: Myślę, że w kwestiach legend kina, ale tych polskich też można już Jacka Braciaka gdzieś tam rzucić, bo on w wielu filmach zagrał i aktorem teatralnym też jest świetnym i dubbingowym. No i w ogóle w Kaliszu też się pokazał w ramach kaliskich spotkań teatralnych. To rocznik 68.
3: Kolejny aktor, Rami Malek, Freddy.
2: Między innymi, no.
3: Amerykański aktor pochodzenia egipskiego, laureat Oscara w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy, urodził się w 1981.
2: No i na koniec mamy piękną dziewczynę, równie uzdolnioną, 83. rocznik, również aktorka, a także piosenkarka, Alicja Bachlada-Curuś.
3: Urodzeni 12 maja, okazuje się, że mają talent artystyczny.

0: Love Again i Dua Lipa i bardzo proszę, my też o Dua Lipie, nie wiem, czy to można odmieniać tak w języku polskim.
1: Dua Lipie. Wiesz, jest to ryzykowna odmiana,
0: ale
1: bo
0: Polacy
1: tutaj
0: potrafią.
1: Jest szansa na bardzo niefortunną pomyłkę, literówkę.
0: Ci, niefortunna pomyłka to była ze strony pewnego producenta telewizorów, który, no cóż, wykorzystał dziewczyny facjatę, że tak powiem, jej wizerunek bez żadnej zgody.
1: Chodzi o wielkiego, gigantycznego producenta telewizorów. Być może wielu z was ma ten telewizor nawet w domu. Na kartonach tych telewizorów, bowiem w sprzedaży pojawił się wizerunek telewizora, a na tym telewizorze była twarz właśnie tej wokalistki. Dua Lipa i jej facjata tam się znajdowała. Tak w sumie zupełnie bezprawnie i bezpodstawnie.
0: Tak niby przypadkowo, ale jednak. No i Tazu oczywiście wyłapała, złożyła pozew przeciwko firmie na kwotę 15 milionów dolarów za bezprawne wykorzystanie wizerunku do sprzedaży telewizorów właśnie.
1: I z tego, co tutaj prawnicy w sieci piszą, najpewniej uda jej się wygrać. Czy taką pełną kwotę odszkodowania otrzyma, to jeszcze nie wiadomo, ale jakąś pokaźną sumkę na pewno. Ma też spore poparcie internautów. Nawet jeden pisze, że kupił telewizor tylko dlatego, że jest na nim Dua.
0: A, czyli reklama. A to może jakieś, wiesz, procent od przychodów i nawet zrobiłaby dobry interes, słuchaj, lepszy niż te 15 milionów.
1: Można było to rozwiązać, prawda? Nie po prostu ukraść zdjęcie. Duet na rano.

0: 6 minut pozostało do pełnej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 22 filmy powalczą w konkursie na festiwalu w Cannes, a wśród nich także polski akcent.
2: Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja faktów wartych uwagi z Polski i ze świata już o 8:00.
3: Reklama.

0: lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od pszczółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów, 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
2: Wyjątkowy koncert. Koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki. Zapraszamy już 22 maja do Auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Nowy Świat 4 w Kaliszu. Bilety, Kasa Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz na kupbilecik.pl. To będzie wspaniała zabawa przy największych przebojach Teresy Werner.
3: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
4: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce Twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
5: W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty do Dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
6: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie jeszcze niebo jest mocno zachmurzone. W części regionu może jeszcze trochę popadać, ale słońce też się pojawi. Dziś maksymalnie w okolicach 14 stopni. Do tego ciśnienie teraz na wysokości 1005 hektopaskali. Jeszcze jest stabilne, warunki biometeo już obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minę. 8:00. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Śledczy na tropie Zbigniewa Ziobry chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa. Skończył się rozejm, wróciły rosyjskie ataki, za chwilę doniesienia z Ukrainy. Będzie też kontrola pałacu w Wilanowie po festiwalu techno. Marcin Krzemiński. Śledczy chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa Zbigniew Ziobro. Przypomnę, że były minister sprawiedliwości wyjechał z Węgier do USA. Postanowił kontynuować ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości, choć nie jest formalnie osobą poszukiwaną międzynarodowo, wyjaśnia Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
5: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Drugim powodem jest to, że do dnia dzisiejszego nie zostało rozpoznane zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
4: Według prokuratury Ziobro między innymi kierował zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym jako minister sprawiedliwości w rządzie PiS. Chodzi łącznie o 26 przestępstw. Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpozna dziś zażalenie prokuratury, która domaga się aresztowania 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Mężczyzna, przypomnę, wyszedł na wolność po wpłaceniu 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Do tragedii doszło 23 kwietnia. Zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o nocnych atakach z użyciem licznych dronów na stolice kraju Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Cherson. To pierwszy alarm powietrzny nad stolicą Ukrainy od piątku. W sobotę rozpoczęło się trzydniowe zawieszenie broni ogłoszone przez prezydenta USA. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o liczne naruszenia rozejmu w trakcie jego obowiązywania. Zabytkowa architektura nie ucierpiała. Mazowiecki konserwator zabytków przeprowadził kontrolę pałacu w warszawskim Wilanowie. To po weekendowym festiwalu techno, który przyciągnął tysiące uczestników. Kontrola wykazała, że po imprezie naprawy w kilku miejscach wymaga kostka brukowa. Odtworzony musi zostać też trawnik, ale było to przewidziane jeszcze przed festiwalem, tłumaczy ministra kultury Marta Cienkowska.
6: W wytycznych konserwatora i jako jedna z warunków realizacji tej imprezy była rekultywacja całego tego terenu zielonego. Więc my będziemy na pewno weryfikować, czy rzeczywiście to się wydarzy i to ma się wydarzyć w trybie natychmiastowym.
4: Muzeum Pałacu w Wilanowie w specjalnym oświadczeniu zapewnia, że pieniądze z najmu terenu zostaną przeznaczone na konserwację obiektów muzealnych. 22 filmy powalczą w konkursie głównym rozpoczynającego się dziś 79. Międzynarodowego Festiwalu w Cannes. Wśród nich Fatherland Pawła Pawlikowskiego czy Bitter Christmas Pedro Almodovara. Festiwal potrwa do 23 maja.
1: Kursy walut.
2: To otwieramy Kantor o poranku i sprawdźmy, jak wygląda sytuacja. Średni kurs waluty euro to 4,24 zł. Dolar amerykański 3,60 zł. Frank szwajcarski 4,62 zł. I funt brytyjski na koniec to 4,89 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A jak już się zaopatrzycie w kasę, to można kupić jakiś przyjemny prezent, kwiaty, bomboniere tym, którzy mają dzisiaj imieniny.
7: Dominik, Joanna w tym gronie między innymi na nas czeka.
2: Pankracy, Achilles.
7: Między innymi, coś dla fanów jazzu, Jason.
2: Tak, Jason, Flavia Herrmann i Nawojka.
7: Pozdrawiamy was gorąco. Świętujcie, a w głośnikach dr Alban.
1: Dzień dobry z Kalisza.
2: 4 minuty po 8:00.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mama! A weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Reklama.

0: Radio Centrum z kulturą.
1: Dzieje się w tej kulturze w naszym regionie i trwa, przypominam, Tydzień Bibliotek i w ramach tego tygodnia bibliotek już także przeróżne wydarzenia.
2: Między innymi już jutro o godzinie 17 w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów w Kaliszu Aneta Kolańczyk. Spotkanie z nią podróżniczką, która
1: fotografką.
2: Miejscach była. Tak, i o tym wszystkim chętnie opowiem.
1: No właśnie, podróże do Senegalu i do Gambii, jeżeli was zainteresują, to wpadajcie 13 maja, czyli jutro o 17, Biblioteka Główna Legionów 66, a z kolei 14 o 16 w Bibliotece numer 16, filii numer 16, to prymasa Stefana Wyszyńskiego 15, spotkanie Czytelniczego Klubu Porcelanowej Filiżanki.
2: No właśnie, a jak Tydzień Bibliotek już się zakończy, to wtedy trzeba będzie się dobrze wyspać, bo przed nami Noc Muzeów. Już w najbliższy weekend dziać się będzie naprawdę, naprawdę wiele. Już w najbliższą sobotę nie tylko w Kaliszu, jeśli chodzi o Muzeum Ziemi Okręgowej w Kaliszu i różnego rodzaju atrakcje, ale też inne miejscowości.
1: Znajdziecie szczegóły na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
4: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: W najbliższych wiadomościach przeniesiemy się do Kaliskiego Parku Przyjaźni, który przechodzi przemianę, ale powiemy także o funkcjonariuszach policji, którzy będą walczyć o pewien tytuł.
7: O tytuł najlepszego funkcjonariusza i to będą policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z całej Wielkopolski i przyjadą specjalnie do Kalisza, żeby tutaj brać udział w tej rywalizacji.
6: Ciekawie więcej o tym, dokładnie. Trzymamy kciuki i kibicujemy. Więcej o tym w wiadomościach o 8.30.

0: Minęła godzina 8.30, czas na wiadomości, Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sprawdzimy, co dzieje się w Kaliskim Parku Przyjaźni. Policjanci z całej Wielkopolski przyjadą rywalizować do Kalisza. Historyczny sukces szczypiornistów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kaliski Park Przyjaźni przechodzi przemianę. Jednym z zremontowanych fragmentów jest główne wejście do miejskiego Zieleńca od strony skrzyżowania ulic Kalmierzyckiej i Cegielnianej.
4: Prace polegają na wymianie nawierzchni z nieprzepuszczalnej na przepuszczalną. Historyczne płyty, które znajdowały się pod tym pięknym, rozłożystym dębem, zostaną wykorzystane po wykonaniu wszystkich prac. Te płyty upamiętniające miejscowości byłego województwa kaliskiego wrócą i zostaną ponownie zamontowane. Oprócz tych prac posadzkowych wykonamy tutaj elementy małej architektury. Wszystko po to, żeby to wejście do parku jeszcze bardziej zapraszało, było jeszcze bardziej przyjazne.
2: Powiedział Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Nowa przestrzeń ma być wyposażona w zjazd dla wózków oraz dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto dąb, pod którym wrócą płyty z nazwami gmin powiatu kaliskiego, zostanie podświetlony. Łączny koszt prac to 4 600 000 zł. 70% kwoty pochodzi z unijnego dofinansowania.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Najlepsi policjanci ruchu drogowego z całej Wielkopolski przyjadą do Kalisza. Będą rywalizować o tytuł najlepszego funkcjonariusza w wojewódzkim finale 36. edycji ogólnopolskiego konkursu Policjanci Ruchu Drogowego. Co ciekawe, ich zmagania będzie można obserwować na żywo.
5: Trzy konkurencje będą mogli Państwo obejrzeć osobiście. 14 maja przed godziną 13 zapraszamy na targowisko miejskie przy ulicy 3 maja. Tam dwie konkurencje konkursowe. Jazda sprawnościowa motocyklem oraz jazda sprawnościowa samochodem. Tam również będą czekały na Państwa stoiska profilaktyczne przygotowane przez policję. Będzie również można obejrzeć sprzęt i radiowozy, jakie w codziennej służbie używają policjanci nie tylko ruchu drogowego, ale również policyjni wodniacy oraz kontrterroryści. Następnego dnia, czyli 15 maja, około godziny 9.30 zapraszamy na skrzyżowanie ulic 3 Maja i Stawiszyńskiej. Tam kolejna konkurencja, kierowanie ruchem drogowym.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa kaliskiej policji. To też świetna okazja dla kierowców, którzy będą poruszać się po centrum miasta, by przypomnieć sobie znaki i sygnały drogowe wydawane przez policjanta kierującego ruchem. Netland MKS Kalisz z historycznym sukcesem w Orlen Superlidze. Kaliszanie zakończyli sezon na 5. miejscu, najwyższym w historii występów klubu w ekstraklasie piłki ręcznej. Decydujące było wyjazdowe zwycięstwo nad KGHM-em Chrobrym Głogów 33-28. Piąte miejsce to nie jedyny sukces Netland MKS-u w tym sezonie. Drużyna dotarła również do turnieju Final Four Orlen Pucharu Polski. Mecz w Głogowie był też pożegnaniem dwóch zawodników opuszczających klub. Portugalczyka Joela Ribeiro oraz Mikołaja Białowąsa. Jak podkreśla trener Rafał Kuptel, historyczne piąte miejsce i udział w Final Four pokazują, że był to bardzo udany sezon dla kaliskiego zespołu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę po raz ostatni w godzinach porannych. W tej trasie ruch jest nieco większy. No i utrudnienia w związku z remontami również. Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego. Tutaj tymczasowa organizacja ruchu to w Pleszewie oczywiście. I tu musicie nieco uważać. Ulica Kaliska Poznańska, tu także utrudnienia. Od dzisiaj do 19 maja tutaj powstają interaktywne przejścia dla pieszych, zwiększające bezpieczeństwo uczestników ruchu w ramach realizacji projektu Rozwój Zrównoważonej Mobilności w mieście i gminie Pleszew. Co w Kaliszu? Przypominam, że w Zdunach zwężenia. Tutaj dzieje się najwięcej. To krajowa 12. Pamiętajcie także, że możliwe są objazdy przez Szałę i Tłokinie. No i jeszcze również pamiętajcie o Kaliszu, gdzie mamy prace drogowe na skręcie Majkowskiej Dugosza, na Kordeckiego, naprzeciwko numeru 38. Także się dzieje Wojciechowskiego 5. Jadąc od piekarni, także wykop i na prawie nawierzchni parkingu. No i remont jeszcze na Suli Sławickiej. A za informację dziękujemy Taxieho 196 23.
6: Z Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
9: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych udostępniła serwis infokierowca.pl. Co ten serwis nam daje? No sporo możliwości, między innymi załatwienie formalności związanych z prawem jazdy. Nowa strona pozwala na przykład złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy, kiedy to już stanie się nieważne, uzyskać przypomnienie o ważności dokumentu albo opłacić wydanie prawa jazdy przez internet. Możliwa jest tam w tym serwisie także funkcja rezerwacji terminu egzaminu na prawo jazdy, więc już bez stania kolejek, tylko internetowo wiele kwestii trzeba załatwić.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: 24 minuty do 9:00.

0: Reklama.
1: Uwaga, tykarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Tekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.
5: Dzień dobry z Kalisza.

0: Kalendarz muzyczny.
1: A w kalendarzu muzycznym to rok 1948 w Birmingham, w Wielkiej Brytanii, urodził się Steve Winwood.
2: Był wokalistą Spencer David Group, Blind Faith i Traffic, a w latach 80.
1: nagrywał albumy solowe. My mamy dla was właśnie z takiego albumu z 1982 roku kawałek Valerie, który doskonale znacie.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Królowa nauk, matematyka, to z nią właśnie dzisiaj muszą zmierzyć się ósmoklasiści.
2: Trzymamy kciuki, ale także trwają matury, egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie między innymi, ale także język obcy, także w formie pisemnej, to rozszerzony.
1: Współczuję im wszystkim. Tyle
2: ale
1: tych
2: trzymamy
1: egzaminów.
2: kciuki.
1: Dopingujemy bardzo mocno.
2: Najważniejszy egzamin to ten życia.
1: No, a ten już przed wami. Za kilka chwil dziewiąta i wtedy więcej szczegółów.
3: Reklama.
4: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9. W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty. Do dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy i w regionie południowej Wielkopolski w tej chwili w okolicach 8-9 stopni. Temperatura dzisiaj rośnie i sięgnie maksymalnie poziomu nawet i 15 stopni. Przewaga chmur w dalszym ciągu, umiarkowany wiatr wieje z zachodu, ale jeśli chodzi o opady deszczu, to te powinny już w tej chwili dobiegać końca. Do tego na barometrach mamy 1004 hektopaskale.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
4: 9.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Burza i silny wiatr. Są pogodowe ostrzeżenia, powiemy gdzie. Rząd będzie zabiegać o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy. Będzie też matematyka. Zdają ją dziś ósmoklasiści. Marcin Krzemiński. Burze na wschodzie, silny wiatr na południu. Są ostrzeżenia pogodowe dla w sumie 7 województw. Od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamości i Bieszczady możliwy mocny wiatr do 75 km na godzinę. Tam alerty pierwszego stopnia. Także pierwszego stopnia i także między innymi w Zamościu, ale też generalnie na wschodzie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz w większej części Podlasia przed południem mogą się pojawić burze. Dodam, że w Beskidach dziś też ostrzeżenie przed ulewami. Wicepremier i ministrowie rządu będą w najbliższych tygodniach zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ma wyglądać ta dyplomatyczna ofensywa? O tym Szymon Kępka.
6: Polska chce przekonać Amerykanów do relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ten kontyngent ma być zmniejszony o 5 tysięcy i Polska zadeklarowała, że jest gotowa tych wojskowych z Niemiec przyjąć do siebie. O tym zadecyduje amerykańska administracja, dla której nasza gotowość to najpewniej za mało. Oprócz silnego sojuszu, inwestycji w obronność i kupowania sprzętu także w USA, ma być także osobiste zabieganie o żołnierzy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych, w różnych misjach, i to gospodarczych, i związanych z sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z budową dobrych relacji, żeby przyciągać wojska amerykańskie do Polski.
6: Rocznie Polska inwestuje w jednego amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów i to najwięcej w Europie, deklaruje szef MON. Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
5: Właśnie ruszył drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj był polski, czas zatem na matematykę. A o nastroje przed egzaminem uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
8: Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
9: Źle. Dlaczego źle?
8: Bo nie umiem prawie w ogóle nic z matematyki.
9: Lekkie obawy. Przygotowywałeś się? W tamtym tygodniu zacząłem.
10: Jesteś przygotowany?
9: Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
5: Jutro ostatnia część egzaminu, czyli język obcy. Trwają też matury. Rano egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie, a po południu odbędzie się również pisemny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. To nie są obowiązkowe sprawdziany, ale mogą pomóc w dostaniu się na wymarzone studia. Już dziś Alicja Szempińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Wczorajsze dwie próby, w tym jedna, podczas której swoje punkty przyznali jurorzy, umocniły pozycję Polski w wyścigu o sobotni finał.
11: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować, i to jest tak szalenie miłe.
5: W tym roku konkurs odbywa się w Wiedniu. W sumie podczas dzisiejszego półfinału usłyszymy 15 utworów. Start o 21:00.
12: Pora na sport. Mateusz Stanicki, zapraszam. Chociaż do końca rozgrywek dwie kolejki, to w piłkarskiej ekstraklasie wciąż niemal same niewiadome. Dalej nie znamy mistrza Polski, a jeżeli chodzi o spadki, to wiadomo tylko, że z najwyższą klasą rozgrywkową pożegna się Termalika Brukbet Nieciecza. Zagrożone miejsca zajmują Lechia Gdańsk i Arka Gdynia, ale drżeć do końca będzie tak naprawdę pół tabeli. Także Krakowia, która we wczorajszym, ostatnim meczu 32. kolejki spotkań zremisowała z Radomiakiem 0-0. Jeszcze nic nie jest stracone, mówi trener Pasów Bartosz Grzelak.
13: Ja to tak widzę, że
10: ta końcówka sezonu to jest jak taki rejs. Biegamy razem z tymi innymi zespołami, którzy są mieszany w to i dzisiaj zrobiliśmy słabe okrążenie, ale jeszcze są dwa okrążenia tu, żeby przebiec. Dalej mamy wszystko w własnych rękach.
12: Jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Ekstraklasie, to sytuacja nieco rozjaśni się w środę, gdy zaległe spotkania 31. kolejki rozegrają Arka Gdynia z Górnikiem Zabrze i Raków Częstochowa z Jagiellonią Białystok. Jessica Pegula będzie kolejną rywalką Igi Świątek w turnieju rangi 1000 rozgrywanym na kortach ziemnych w Rzymie. Wczoraj Roszenianka w 1/8 finału pokonała Naomi Osakę 6-2-6-1. Niestety Świątek pozostała jedyną Polką w rywalizacji. Spotkania pierwszej rundy przegrały Magdalena Fręch i Magda Linet. A dziś dwa pierwsze mecze ćwierćfinału. Rumunka Sorana Kirstea zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a Rosjanka Mira Andriejewa z Amerykanką Coco Gauff. Jutro oprócz meczu Świątek także pojedynek Kazaszki Jeleny Rybakiny z Ukrainką Eliną Świtoliną. Kobieca reprezentacja Polski w curlingu zajęła w Lublanie drugie miejsce w turnieju prekwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata. Dzięki temu awansowała do decydującej fazy eliminacji, które odbędą się w listopadzie. West Ham United, którego piłkarzem wciąż jest bramkarz Łukasz Fabiański, domaga się wyjaśnień i m.in. upublicznienia zapisu rozmowy między sędzią VAR a głównym, która doprowadziła do anulowania bramki dla tej drużyny tuż przed końcem niedzielnego meczu ligowego z Arsenalem. Sędzia po długiej analizie gola nie uznał, odgwizdał faul na bramkarzu. To był ważny mecz. Arsenal walczy o mistrzostwo, West Ham o utrzymanie w Premier League. Ekipa popularnego Fabiana ostatecznie przegrała 0-1.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: Ależ to była feta, ależ to było świętowanie. A kto świętował najlepiej? Mowa tutaj o zwycięstwie Barcelony.
13: No właśnie, tutaj świętował oczywiście Lewandowski i Szczęsny. Oni skradli całe show i teraz to już Hiszpanie wiedzą, że najlepsze imprezy rozkręcają nasi.
2: Nie dosyć, że w sieci jest content na lata nagrany przez jeden z internetowych kanałów, który rzucili mikrofon lewemu po prostu, no a dalej to już się potoczyło i super materiał z tego powstał, ale nawet przez samą Barcelonę zostali uznani jako MVP całej tej parady.
13: Wcale się nie dziwię.
2: Polacy potrafią się bawić. 6 minut po 9:00, my gramy dalej.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Reklama. Wiadomość z ostatniej chwili.
10: Uwaga, kierowcy, doszło do dachowania samochodu osobowego w miejscowości Krowica Zachodnia w gminie Szczytniki w powiecie kaliskim. Na miejscu w tej chwili obecne są służby, a ruch w miejscu zdarzenia odbywa się wahadłowo i tam też możecie spodziewać się wciąż utrudnień. Powtórzę, dachowanie samochodu w miejscowości Krowica Zachodnia w gminie Szczytniki.
11: Studio dla kierowców. Telefon 602 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Mam takie wspomnienie, że jak jeździło się jeszcze w czasach szkolnych na wycieczki do Gniezna czy do Biskupina, to co drugi chłopak wracał z mieczem takim, wiesz, zabawkowym.
1: Drewnianym.
0: A tutaj historia o chłopaku, sześciolatku właściwie, który wrócił z prawdziwym mieczem.
1: Tak, i to nie byle jakim, bo to był tak zwany skramasax, czyli to była broń biała z jedną krawędzią z czasów epoki Wikingów.
0: Dokładnie, sześciolatek podczas wycieczki znalazł broń, miecz sprzed ponad 1300 lat. No to jest znalezisko chyba, którego nie tylko i koledzy z klasy pozazdroszczą, ale i podejrzewam nie jeden archeolog.
1: Tym bardziej, a młody miał fajnego fuksa, ale też bystre oko, bo tam kawałek czegoś wystawał z ziemi, coś zardzewiałe, tak nie wyglądało zachęcająco, ale jednak pomyślał, jak to chłopak w tym wieku, że on wygrzebie i zobaczy, co to. No i rzeczywiście, a teraz już broń trafiła do specjalistów, do Muzeum Historii i Kultury w Oslo.
0: A kto wie, a może to był miecz samego Ragnara Lodbroka albo Eryka Rudego. A teraz proszę bardzo, no nie należy co prawda do tego sześciolatka, przez chwilę należał, ale teraz już jest własnością muzeum.
2: Reklama. W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
3: Co dziś na obiad?
4: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
2: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
3: Bistro na talerzu.
4: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
3: A my mamy czas dla siebie.
2: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
5: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
6: Feniks, skarbie Feniks. Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
7: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
5: Feniks to styl i elegancja.
2: Reklama.

0: 9:30 na zegarach w studiu Radia Centrum, przy mikrofonie teraz już Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kiedy Ostrowianie otrzymają niższe rachunki za miejskie ciepło? Kaliskie stypendia kulturalne rozdane, otwarcie domu klubowego motocyklistów w Kaliszu i akcja charytatywna dla dwuletniej Kornelii.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wraca temat wysokości opłat za ciepło w Ostrowie Wielkopolskim. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy zapowiada złożenie nowego wniosku taryfowego na kwotę 49 zł za gigajoula. Najpierw jednak Urząd Regulacji Energetyki musi w końcu zatwierdzić poprzedni wniosek miejskiej spółki, złożony jeszcze w minionym roku.
4: Temat wysokości opłat za ciepło systemowe dla odbiorców końcowych od miesięcy elektryzuje opinię publiczną w Ostrowie Wielkopolskim. Ostrowianie pamiętają, że obietnicę ceny 49 zł za gigajoula złożyła w czasie kampanii wyborczej prezydent Beata Klimek. Obecnie jednak mieszkańcy płacą znacznie więcej i często narzekają na wysokie rachunki. Temat podchwyciła również opozycyjna część Rady Miejskiej, domagając się na kolejnych sesjach informacji, kiedy ciepło w Ostrowie osiągnie obiecaną cenę. Tematu powrócił podczas oficjalnej inauguracji wielkiej inwestycji budowy 4 nowych kotłów kogeneracyjnych dla OZC-u prezes spółki Mariusz Bolach.
5: Następny wniosek taryfowy spółka OZC składa na kwotę 49 zł za gigajoule za cenę ciepła.
4: Problem w tym, że Ostrowski Zakład Ciepłowniczy od wielu miesięcy nie może zatwierdzić poprzedniego wniosku taryfowego, co potwierdził prezes spółki.
5: Dzisiaj czekamy na zatwierdzenie tego wniosku, który został złożony wcześniej, w ubiegłym roku. Borykamy się dzisiaj z tym, co chwilę są jakieś zmiany wprowadzone, między innymi przez prezesa URE, który dał nowe wskaźniki do kogeneracji. Jeżeli będzie zatwierdzona taryfa, powiedzmy w tym roku, to następny wniosek, to co było mówione o 49 zł za gigajoule, będzie wkładany za rok.
4: Mariusz Bolach podkreśla, że złożonego wniosku nie można teraz anulować.
5: Nie możemy teraz anulować, nie, został złożony, nie ma takiej możliwości.
4: Według danych Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego, średnia cena ciepła wynosi teraz w Ostrowie około 130 zł za gigajoula netto, zależnie od grupy taryfowej i rodzaju budynku. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: 7 osób związanych z kaliską kulturą ze stypendiami. Dzięki dotacjom przyznanym przez Urząd Miasta Kalisza zrealizują projekty z kategorii muzyka, teatr i film, sztuki wizualne oraz projekt interdyscyplinarny. Jedną ze stypendystek jest poetka Izabela Fietkiewicz-Paszek.
6: Projekt nazywa się Gorączka Kaliska i to będzie rodzaj wideo eseju, takiego atlasu pamięci Kalisza. Chcę go oprzeć o moje dwie książki. Jedną wydaną 3 lata temu, czyli Koniec Srebrnej Nitki. To były sonety poświęcone kaliskim, bądź związanym z Kaliszem, twórcom, twórczyniom przed lat, nazwijmy to tak, czyli już tym nieżyjącym. A teraz za moment ukaże się książka Przypisy do miasta i to jest też zbiór sonetu. Książka poświęcona wielokulturowemu Kaliszowi.
2: Komisja stypendialna poddała ocenie merytorycznej 28 wniosków. Do otrzymania grantów wyróżniono 7 osób.
1: Warto się wybrać.
2: W tę sobotę, 16 maja, klub motocyklowy Gremium MC Old District zaprasza na uroczyste otwarcie domu klubowego przy ulicy Obozowej 2 w Kaliszu. Wydarzeniu towarzyszyć będzie zbiórka charytatywna dla dwuletniej Kornelii Roszak, która zmaga się z wodogłowiem, a w zeszłym roku przeszła operację usunięcia guza mózgu. Dziewczynka w sumie była już operowana 7-krotnie. Teraz czeka ją kolejny zabieg wszczepienia zastawki. Walka o zdrowie dziewczynki jest kosztowna, przez co rodzina potrzebuje wsparcia. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wylicytować m.in. sesję tatuażu czy trening z Adamem Balskim i Mariuszem Ziętkiem. Na uczestników czekać będzie też grill oraz muzyka na żywo. Początek wydarzenia o 16.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A już za 25 minut, godzina 10.

0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Kierowcy, uważajcie, utrudnienia między Marchwaczem a Szczytnikami, przyczyną sarna na drodze. No i w związku z tym doszło do dachowania samochodu. Przypominam, na miejscu w tej chwili obecne są służby, straż pożarna, policja, mamy kierowanie ruchem i także ruch wahadłowy, a zdjęcia z miejsca zdarzenia oraz informacje dotyczące zdarzenia znajdziecie także na facebookowym profilu Radia Centrum. Za informacje i fotografie dziękujemy pomocy drogowej Kalisz Tir Świątek.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Kiedy ostatnio coś naprawdę cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja. Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
8: Od radia.
0: Na ten temat.
9: Środa, 12.30.
0: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
9: Piotr Bigora, dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
0: Radio Centrum.
8: Od radia dla ciebie.

0: taka sytuacja.
1: Kierowcy, którzy jeżdżą po Kaliszu, po mieście, często widzą dość niepokojące obrazki młodzieży knących na hulajnogach elektrycznych, nie baczących na jakiekolwiek przepisy ruchu drogowego i stwarzających solidne zagrożenie. Sporo takich sytuacji, chociażby na Wyszyńskiego, a o powszechne używanie hulajnog elektrycznych przez młodzież pytał nasz reporter Łukasz Kostecki.
2: No, powinni bardziej rodzice pilnować, uważać, nie? A niektórzy jeżdżą bez kasków, bez ochraniaczy żadnych. To mi się nie podoba. Szkoda dzieciaka takiego, jak wypadek jakiś będzie, nie?
3: No ja uważam, że to niby jest z jednej strony fajne, ale tu bardziej chodzi o to, jak parę tych wypadków było z tymi hulajnogami, młodych dużo ginęło na ulicy, to... Bardziej też nie są zachowane środki ostrożności przez użytkowników. Nie tylko pod względem wiekowym, ale samo to, żeby odpowiedzialny ten człowiek był bez względu na to, czy ma nawet te 18 lat.
4: W sensie młodzież powinna być zabezpieczona kaskami, no i hulajnoga powinna mieć ograniczoną prędkość przede wszystkim.
5: Czy ta młodzież rzeczywiście w wieku, nie wiem, do 18 roku życia może jeździć tymi hulajnogami, czy raczej zmiana?
4: Powinna mieć zmniejszoną prędkość, zdecydowanie, bo im młodsze osoby, tym więcej dają do gazu, nie?
5: Ale to nie tak, że ograniczać wiek, że tak powiem, użytkowania?
4: Nie, myślę, że nie, tylko żeby miały zabezpieczenie przed ustawieniem wyższej prędkości. I wtedy byłoby w porządku.
6: No przed pasami przede wszystkim, żeby się zatrzymywali, nie? No. Przede wszystkim, no przed każdymi pasami, nieważne, czy mają pierwszeństwo, czy nie, powinni się zatrzymać rowerzyści na hulajnodze, jak i pieszczy.
5: Jakieś ograniczenia dodatkowe, bo nie wiem, czy do parków by mogli... Czy nie? Czy jak to
2: mówię? Jeżdżą jak szaleńczy. Nie myślą, nie patrzą na ludzi, nic.
3: Z dala najlepiej, gdzie nie ma ludzi i przede wszystkim kask.
2: Kask, ochraniacze na kolana, na ręce, nie? Na łokcie.
5: No i chyba wolniej, co?
2: No myślę. Nuczka moja była mała, żeśmy siedzieli tam na Kopernika, ko muzeum, to gówniarz tak

0: My nie tylko młodzież, bo ja widziałam nieraz dorosłe osoby tak jadące, albo przewożące sobie takiego malucha z przodu na hulajnodze. I to lewym pasem jadących. No to wyobraźni chyba brak.
1: W przypadku
0: jednak
1: młodzieży zawsze można apelować do rodziców, żeby ta troska i rozwaga jednak się pojawiła.
2: Radio Centrum. Taka sytuacja.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Jeśli szpital przekracza kontrakt na nadwykonanie, dostaje tylko połowę stawki. Dlatego niektóre szpitale w Polsce wprowadzają inne rozwiązania.
2: No właśnie, na przykład odpłatność za badania.
1: Do tematu wrócimy już o godzinie 10.
3: Reklama.
4: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
5: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od pszczółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Cały czas dużo chmur nad naszymi głowami i tak pochmurnie pozostanie, rozpogodzić może się dopiero wieczorem, ale bez opadów deszczu już na ten moment i po południu raczej też już bez deszczu. Za to z umiarkowanym wiatrem wiejącym z zachodu i ciśnieniem dzisiaj na poziomie 1003-4 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła 10:00. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Szybszy termin za pieniądze. Szpitale wprowadzają płatność za badania. Program ceny paliw niżej dłużej. Nie wyklucza tego minister energii. Powiemy też o kolejnej rywalce Igi Świątek w Rzymie. Marcin Krzemiński. Niektóre szpitale w Polsce wprowadzają odpłatne, komercyjne badania, takie jak rezonans, gastroskopia czy tomografia komputerowa. To odpowiedź na narzucone przez NFZ od kwietnia ograniczenia w dostępie do badań. Jeśli szpital przekroczy kontrakt, za nadwykonania dostanie tylko połowę stawki. Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Placówki nie chcą się zadłużać, stąd ogłoszenia o możliwości szybkich terminów, tyle tylko, że za pieniądze. Ceny badań różne. Na przykład w szpitalu powiatowym w Lubartowie za gastroskopię z biopsją zapłacimy 500 zł, a za kolonoskopię 800. Inne placówki też się nad tym zastanawiają, tak jak szpital w Puławach, mówi dyrektor Marek Paździor.
6: Z tyłu głowy mam cały czas świadomość tego, że jako dyrektor jednostki również muszę dbać o finanse.
5: W szpitalu wojewódzkim w Lublinie dyrektor Piotr Matej nie wyobraża sobie odpłatności za badania, choć przyznaje, że kontrakty również u niego w szpitalu też się zaraz skończą.
7: Nie pozwolę sobie, by pacjent był zakładnikiem takich czy innych rozwiązań systemowych.
5: Tymczasem są już firmy, które postanowiły skorzystać na limitach badań z NFZ-u i oferują badania prywatnie w ramach rat 0%.
4: Program ceny paliw niżej może zostać przedłużony o kolejne 2 tygodnie, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Podkreślił jednocześnie, że rząd liczy na stabilizację na rynku paliw, ale nie wiadomo, kiedy to nastąpi. A zgodnie z komunikatem szefa resortu energii, dziś za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30 zł, a olej napędowy 6,93. Dziś pierwsze czytanie projektów nowelizacji ustawy dotyczącej zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi. Projekt prezydencki zakłada taki zakaz w przypadku wszystkich zwierząt. Nie ma w nim jednak przepisów regulujących kwestie kojsów. Takie regulacje zawiera natomiast projekt poselski. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Polka grała jak za starych dobrych czasów i rozbiła rywalkę w 1,5 godziny. Mateusz Stanicki.
8: Turniej w Rzymie dla naszej zawodniczki jest bardzo szczęśliwy. Wygrywała tu 3-krotnie w 2021, 2022 i 2024 roku. Następną rywalką Polki jutro będzie Amerykanka Jessica Pegula. Obie doskonale się znają, bo rywalizowały ze sobą już kilkanaście razy, ale ostatnie 2 mecze w Bad Homburg przed rokiem i w US Open w 2024 roku górą była Amerykanka.
4: Jutrzejszy pojedynek zaplanowano na 11:00. Dziś zaczyna się Wielkie Święto Kina, czyli 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Statuetki za całokształt twórczości odbiorą aktorka i piosenkarka Barbara Streisand oraz reżyser Peter Jackson. Na festiwal czekają też mieszkańcy Cannes.
9: To pozytywnie wpływa na całe otoczenie, restauracje i lokalne biznesy. To coś dobrego dla Cannes. W końcu Cannes jest znane na całym świecie.
4: No, Złotą Palmę, czyli główną nagrodę w konkursie, powalczą 22 filmy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No i teraz tak, jeśli ktoś z was nie załapał się na ten festiwal w Cannes, no nie wiem, zaspał, spóźnił się, nie kupił biletów, brakło, no na przykład, nie dostał wolnego w pracy, to jest pewna alternatywa, prawda?
3: Oczywiście, że tak. U nas prawie jak w Cannes, gdzieś jakiś czerwony dywan też się znajdzie, ale za to znajdą się tańsze bilety i przyjemna atmosfera kinocentrum w Centrum Kultury i Sztuki Łazienna 6, a tam dzisiaj 3 seanse, filmy 2. Przede wszystkim chciałbym was zaprosić na film Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, ten o 16, a to jest film, który został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Tyle razy był grany, a teraz wraca po
2: włoska
3: 10
2: komedia.
3: Lat. 10 lat po przerwie znów będzie można zobaczyć. Doczekał się także wielu ponad 20 krajach remake'ów.
2: W ogóle wesoło, bo to włoska komedia, ale także jeszcze dramat, komedia.
3: A gra tam polska aktorka Kasia Smutnia.
2: Proszę. A ja tutaj mówię teraz już o filmie Diabeł ubiera się u Prady. Tu żadna Polka nie gra, co prawda, ale jest
3: a
2: to...
3: A może gra? A
2: nie może jakaś drugoplanowa rola. W każdym razie ja nie wyłapałem, ale na pewno wy wyłapiecie masę kultowych tekstów i nawiązań do tej niezwykłej pierwszej części Diabła, który ubierał się u Prady. To wszystko w kinie Centrum.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
0: Reklama.

0: 15 minut po godzinie 10. Mówiliśmy o tym, że Cannes wystartowało, o tym, co na ekranie Kinacentrum, i w sumie w takich filmowych tematach jeszcze przez chwilę pozostaniemy.
1: No właśnie, mój ulubiony temat filmowy, a teraz jeszcze dobijamy do tego tytuł filmu, także jeden z moich ulubionych, Nieśmiertelny, czyli Connor McLeod, szkocki góral, który żył w XVI wieku, no i dowiedział się, że coś jest nie tak, czyli że jest nieśmiertelnym właśnie. A tutaj tych filmów było sporo, bo przecież raz, dwa, trzy, cztery, pięć części, do tego jeszcze 6 sezonów serialu i film animowany. I jak się okazuje...
0: Jedna z tych najgłośniejszych z lat 80. jeszcze, prawda? Z pierwszych części filmu Nieśmiertelny.
1: No, 86, czyli pierwszy. Szósty, oczywiście. Tak, 5 było głównych filmów pełnometrażowych i tutaj działo się naprawdę pełno cudnych rzeczy, zwłaszcza jeżeli chodzi o obsadę, bo Christopher Lambert jako właśnie tytułowy McLeod. No i oczywiście Sean Connery jako jego nauczyciel. A teraz wracamy do tego filmu ponownie, bo okazuje się, że będą nowe zdjęcia, właściwie już są, i zawita także do Polski Śmiertelny, bo będą zdjęcia kręcone w Łodzi.
0: To by w Łodzi nie stał się śmiertelny, ten nieśmiertelny jednak.
1: Nie, no weź mi wierzyć takich rzeczy, tym bardziej, że to jest właśnie Henry Cavill, on już się pokazał bardzo dobrze jako Wiedźmin.
0: W każdym razie, no w tej najnowszej części będą mocne polskie akcenty. Zdjęcia do tej części filmu realizowane są w okolicach Archikatedry oraz na terenie dworca Łódź Fabryczna.
1: No właśnie, a fabuła skupia się na odwiecznej walce nieśmiertelnych, którzy na przestrzeni wieków eliminują się nawzajem, by ostatecznie został ten jeden.
0: Może takie sceny postapokaliptyczne w Łodzi będą też kręcone, bo wiesz...
1: Łodzi postapo, no powiem ci, że pasowałoby.

0: Reklama.
1: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
2: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
1: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
2: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da, bo to ekipa na 102.
1: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
2: Do swych składów pięknie zapraszają.
1: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Jak wygląda prawdziwe życie operatora Gromu?
4: No właśnie, ile kosztuje służba w elitarnej jednostce i co zostaje po latach misji bojowych? To są pytania, które będzie można kierować do gościa, który będzie w jednej z bibliotek, konkretnie w Pleszewie.
3: No właśnie, bo w końcu tydzień bibliotek trwa, a o szczegółach posłuchacie niebawem, to już o godzinie 10.30.

0: 10:30 na zegarach w studiu Radia Centrum, przy mikrofonie teraz Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Krotoszynie trwa walka o szybszą budowę obwodnicy. Były operator jednostki wojskowej Grom, gościem spotkania w Pleszewskiej Bibliotece Zielone Płuca Wielkopolski w Kobylej Górze.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Krotoszyn czeka na budowę obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15. Burmistrz Krotoszyna nie zwalnia jednak tempa i walczy o obwodnicę w ramach przebudowy dotychczasowego przebiegu drogi krajowej nr 36 na odcinku Ostów Wielkopolski Krotoszyn.
3: W trakcie rozmowy z panem ministrem infrastruktury, panem Stanisławem Malepszakiem, zadeklarowałam wolę współfinansowania prac przygotowawczych, w tym materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej dla nowego zadania budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36. To zadanie znajduje się na liście rezerwowej rządowego programu budowy 100 obwodnic, dlatego też uznaliśmy z uwagi na przedłużające się procedury środowiskowe, że zasadnym jest jak najszybsze zlecenie stosownych opracowań.
2: Powiedziała Radiu Centrum Natalia Robakowska, burmistrz Krotoszyna. Zapowiada ona również zwrócenie się do starosty krotoszyńskiego i radnych miejskich z wnioskiem o podjęcie działań, które w przyszłości umożliwią budowę obwodnicy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Jak wygląda prawdziwe życie operatora Gromu? Ile kosztuje służba w elitarnej jednostce i co zostaje po latach misji bojowych? O tym już w ten piątek, 15 maja, opowie człowiek, który przez lata działał tam, gdzie inni nawet nie mieli wstępu. W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Pleszew odbędzie się wyjątkowe spotkanie z Pawłem Mateńczukiem.
4: Nawal to były operator jednostki wojskowej Grom, uczestnik misji bojowych w Iraku, w Afganistanie, ceniony mówca, autor bestsellerowych książek, m.in. Świat na celowniku, Ostatnich gryzą psy, Jak zostałem operatorem Gromu. Wśród kilkunastu odznaczeń posiada krzyż komandorski Orderu Krzyża Wojskowego. Podczas spotkania w bibliotece Paweł Mateńczuk opowie o kulisach służby w jednej z najbardziej elitarnych jednostek specjalnych świata, o doświadczeniach z tajnych operacji oraz o życiu po zakończeniu wojskowej kariery. Nie zabraknie historii opartych na prawdziwych wydarzeniach, refleksji i możliwości zadania pytań gościowi. To wydarzenie dedykowane jest tym wszystkim, którzy interesują się wojskowością, historią współczesną i ludźmi o niezwykłych życiorysach. Spotkanie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek będzie okazją do poznania człowieka, który wielokrotnie ryzykował życiem podczas najtrudniejszych misji. Rozpocznie się ono w piątek o godzinie 17:00. Darmowe wejściówki dostępne są w wypożyczalni, zaś wydarzenie dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: 4 i 5 lipca odbędą się Dni Kobylej Góry. Wydarzenie pod nazwą Zielone Płuca Wielkopolski odbędzie się nad Zalewem Blewąska i będzie miało w tym roku ekologiczny charakter, o czym opowiedział Radiu Centrum Wiesław Berski, wójt gminy Kobyla Góra.
5: Chcemy podczas tej naszej imprezy wskazać, że też jest duży problem w Wielkopolsce i w Polsce w zakresie magazynowania wody. Dlatego też tutaj będziemy chcieli, aby wybrzmiał ten taki sygnał. I też myślimy właśnie o rekordzie. Zobaczymy, czy to będzie rekord związany z największą ilością osób, która bierze udział, bądź też w najdłuższym odcinku, bo taki mamy zamysł, aby utworzyć taki łańcuch wokół zalewu i przekazywać sobie, powiedzmy, konewkę z wodą, gdzie na końcu podlejemy drzewko.
2: Oczywiście w tych dniach nie zabraknie również występów muzycznych, a przed miejscową widownią zaprezentują się m.in. Tymek czy Łódka Grubasa.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 11:00.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17. W soboty od 9 do 13. www.oleaszkółka.pl.
0: Reklama.

0: Za 7 minut dokładnie będzie godzina 11, a więc my powoli za dziś już dziękujemy. Niebawem czas
1: bardzo,
0: na zmianę, tak.
1: Bardzo dziękujemy. Zmiany dobre u nas zawsze, z lepszego na jeszcze lepsze i z powrotem na dobre i tak dalej, czyli Grażyna Marcinia, która za chwilę...
0: Zmiana w pogodzie też będzie, to od razu zdradzę.
1: Też będzie więcej słoneczka się
0: pojawi. Ma się rozpogodzić wieczorem i już dzisiaj bez deszczu, ale to już za sterami wtedy będzie z wami Grażyna Marciniak. My za dziś dziękujemy serdecznie.
1: Pa, pa.
2: Reklama. Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
3: W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty do Dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie do 15 stopni. Zachmurzenie spore, ale jest szansa na przejaśnienia już wieczorem w dalszej części dnia bez opadów. Za to z umiarkowanym wiatrem wiejącym z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minę. 11. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Kryptowaluty, kolejne podejście, za chwilę o Sejmie. Potem czy Robert Lewandowski przeniesie się do Portugalii. Najpierw jednak kolejne rozstrzygnięcie w sprawie krzyża w koszu. Marcin Krzemiński. Nie będzie dyscyplinarki za wrzucenie do szkolnego kosza krzyża, który okazał się zabawką. Postępowanie w sprawie nauczycielki z Kielna na Pomorzu zostało umorzone. To kolejne korzystne dla niej rozstrzygnięcie. Paweł Radzewicz.
5: Rzecznik dyscyplinarny podjął decyzję po 3 miesiącach drobiazgowych wyjaśnień, mówi rzecznik prasowy wojewody Krystian Kłos.
6: Zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli chodzi o tutaj delikt pracowniczy pani, która miała się dopuścić znieważenia przedmiotu kultu religijnego. Mówimy tutaj o zabawce, która miała przypominać krzyż.
5: Która wylądowała w koszu po tym, gdy uczniowie w czasie lekcji powiesili ją nad klatką chomika.
6: Zostało wskazane, że nie było działania, które by wskazywało, że pani nauczycielka celowo chciałaby zbezcześcić jakikolwiek symbol religijny.
5: Po tej decyzji i wcześniejszej o tym, że podstaw nie miało również zawieszenie nauczycielki, sprawa jest niemal zamknięta, niemal, bo stronom przysługuje jeszcze odwołanie.
4: Uwaga na silny wiatr i burze na wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia nadal obowiązują w 4 województwach. Sejm dziś po raz trzeci zajmie się uregulowaniem sprawy kryptowalut. Poza projektem rządowym i prezydenckim pojawił się także nowy projekt PiS-u, który wprowadza całkowity zakaz prowadzenia takiej działalności w Polsce. Taki kierunek wskazał prezes Jarosław Kaczyński.
7: Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem całkowitego zakazu kryptowalut.
4: Posłowie będą pracowali nad projektami rządowym i prezydenckim. Rządowy różni się od poprzednich jedynie tym, że wprowadza ostrzejsze kary za oszustwa. Prezydencki łagodniej traktuje firmy działające na rynku kryptowalut. Jak wynika z najnowszego sondażu UCE Research dla Onetu, ponad 42% ankietowanych twierdzi, że Polska potrzebuje zmian w konstytucji. Przeciwnego zdania jest 36% respondentów. Ankietowanych zapytano również, czy ufają, że ewentualne propozycje zmian konstytucji będą służyć interesowi obywateli, a nie interesom polityków. Z tą tezą nie zgodziło się ponad 46% ankietowanych. Co dalej z Robertem Lewandowskim? Kontrakt polskiego napastnika z FC Barceloną wygasa w czerwcu i na razie nie ma decyzji o jego przedłużeniu. Stąd spekulacje dotyczące przyszłości kapitana reprezentacji Polski, a wśród potencjalnych kierunków Portugalia. O czym więcej Mateusz Stanicki.
8: Taką tezę stawiają tamtejsi dziennikarze, którzy uważają, że Lewy miałby trafić do mistrza kraju FC Porto. W barwach tego klubu grał też 3 inni reprezentanci Polski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. 37-latek miał się znaleźć w centrum zainteresowania działaczy według telewizji Sport TV i CMTV na skutek kiepskiej dyspozycji napastników klubu w ostatnich spotkaniach, choć na razie konkretów brak. Wcześniej mówiło się o tym, że Polak miałby trafić do włoskiego Juventusu, ale na stole jest też ponoć oferta zza Wielkiej Wody, bo o Polaka ma się starać Chicago Fire.
4: Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy ta propozycja miałaby być dla polskiego kapitana zdecydowanie bardziej korzystna finansowo niż te z Europy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: I muzyczne Marilli. Trzeba mi więcej wody, czy wielkiej wody, jak to było? No właśnie, więcej wody to może nie, ale wielkiej to brzmi zupełnie inaczej, tak na sportowo. 4 minuty po 11, bez żadnego kubła zimnej wody, z dużą porcją muzyki Grażyna Marciniak. Cześć.

0: No co ty, nie idziemy spać, chociaż tak by się chciało trochę zdrzemnąć. 9 minut po godzinie 11, lepiej druga kawa, bo jest wtorek, 12 maja, rozpędza nam się tydzień. No i sporo rzeczy przed nami dzisiaj.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.

0: X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.

0: To muzyka na 106.4, ale także informacje. Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, jeżeli chodzi o święta, więc pozdrawiam wszystkich tych, którzy bardzo serdecznie gdzieś tam jeszcze nami się opiekują, kiedy trzeba. No i oczywiście miejmy nadzieję, że także wy możecie liczyć na wsparcie innych. Niekoniecznie to medyczne, tego wam oczywiście nie życzymy, żeby była taka potrzeba, no ale najważniejsze, żeby w pracy was doceniali i pacjenci, i współpracownicy, no i oczywiście ten personel ponad.
1: Muzyka. Sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Uf, to jest zawsze na wiosnę bardzo dobra informacja, kiedy jest piękniej wokół nas, nie tylko za sprawą zieleni i budzącej się przyrody do życia, ale i także tego, że śmieci nam zniknęły. Prosna posprząta nam i ten temat między innymi w wiadomościach o 11.30.
1: Reklama.
2: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
3: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
4: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od krzkółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
1: Reklama.

0: Tu Chris Rea, muzycznie na 106.4, jest 11.30, a co w regionie, o tym opowie Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Szpital w Kępnie nie znalazł zgodnej z wnioskiem koncepcji na zagospodarowanie 16 milionów złotych dofinansowania przyznanego z Krajowego Programu Odbudowy. Radosna prosna, bo posprzątana. Młodzi lekkoatleci z Ostrowa podbili Łódź.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Służba zdrowia to temat drażliwy i często związany z niemałymi pieniędzmi, i tymi zarabianymi, i tymi traconymi.
3: Była europarlamentarzystka PiS, niezwiązana wcześniej z systemem opieki zdrowotnej, Angelika Możdżanowska, obecnie dyrektorka szpitala w Kępnie, przed kilkoma tygodniami dostała sowitą podwyżkę. Z 23 zrobiły się 32 tysiące na miesiąc brutto. I to nie jest czeski błąd. Wcześniej szpital nie znalazł natomiast zgodnej z wnioskiem koncepcji na zagospodarowanie przyznanych mu 16 milionów dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy, popularnego KPO. W efekcie bezzwrotna unijna dotacja najprawdopodobniej trafi do innego samorządu. Aneta Merner, Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Od Grabowa do Żydowa. Taki odcinek prosny udało się posprzątać w czasie tegorocznej akcji usuwania śmieci z wody oraz nabrzeże rzeki. To było rekordowe przedsięwzięcie pod względem długości uporządkowanego fragmentu rzeki oraz liczby osób, które wzięły w nim udział.
4: Płynęło z nami blisko 100 osób. W 50 kajakach i na 5 łódkach płynęli z nami i harcerze, i strażacy ochotnicy, i przedstawiciele Kaliskiego Nadleśnictwa, i naszego starostwa powiatowego oraz wszystkie osoby chętne, które tego dnia znalazły czas i miały chęci, żeby wspólnie z nami rzekę Prosnę posprzątać. Możemy stwierdzić, że tych śmieci jest coraz mniej. Cieszy nas, że widzimy już efekty tych naszych corocznych akcji. No i oczywiście zachęcamy wszystkich do spływów kajakowych.
2: Powiedziała Radiu Centrum Marta Wolasz, koordynatorka akcji ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu. W czyszczeniu prosny wzięli udział także pracownicy przedsiębiorstwa usług komunalnych, które za darmo odbiera śmieci. Akcje wspomagają także wypożyczalnie kajaków, udostępniając bezpłatnie sprzęt. To było 6 sprzątanie prosny przed początkiem sezonu kajakowego. Grat rekordów życiowych i mnóstwo czołowych miejsc. To bilans lekkoatletów klubu sportowego Stal LA Ostrów podczas pierwszego ogólnopolskiego meetingu kwalifikacyjnego w Łodzi w kategorii U16, U14, U12 rozegranego w niedzielę.
5: Na stadionie RKS-u Łódź reprezentanci Stali w kategoriach U12 do U16 rywalizowali ze swoimi rówieśnikami z całej Polski. Łącznie przedstawiciele ostrowskiego klubu zanotowali 12 zwycięstw, 10 drugich miejsc i 5 trzecich lokat. Mimo bardzo silnego przeciwnego wiatru w sprintach nasi zawodnicy osiągali fantastyczne rezultaty i bili rekordy życiowe, powiedział Radiu Centrum trener Marek Walczak. Do największych gwiazd zawodów należała Pola Galusińska, która zwyciężyła w skoku w dal ze strefy U14 z wynikiem 5,38 m, najlepszym aktualnie wynikiem w Polsce w tej kategorii wiekowej. Dodatkowo wygrała bieg na 100 metrów. Julia Nowak w kategorii U12 wygrała skok w dal ze strefy oraz bieg na 60 metrów. Franciszek Garbarczyk zwyciężył w tej samej kategorii wiekowej w biegu na 60 metrów i skoku w dal ze strefy. Jasper Edmundson w kategorii U14 wygrał w tych samych konkurencjach. Amelia Wonsala była druga w skoku w dal U16 z rekordem życiowym 5,27 m, co jest obecnie trzecim wynikiem w kraju. Agata Miecznik w skoku wzwyż osiągnęła znakomite 143 cm. Jednego możemy być pewni. Rośnie kolejne świetne pokolenie lekkoatletów Stali Ostrów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 12.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz, 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Na ten temat.
5: Środa, 12.30.
4: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
5: Piotr Bigora, dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum.
3: Od radia dla Ciebie.

0: Radio Centrum i gra gitarra.
1: A dzisiaj gitarowe mocne brzmienie, bo i Roy Orbison, i Gary Moore, a teraz Gary Moore mocno weźmie się za ten utwór Oh Pretty Woman już teraz.

0: suszą szykują się na nie polskie samorządy, a w niektórych gminach problem z dostarczaniem wody mieszkańcom, no i będzie znów zakaz podlewania ogrodów. Te tematy między innymi już w samo południe.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
1: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
3: Co dziś na obiad?
4: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
1: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
3: Bistro na talerzu.
4: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
3: A my mamy czas dla siebie.
1: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
5: Haniu, już gotowe.
6: Tak prędko? Na pewno wszystko?
5: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
2: Reklama.
7: Radio Centrum 64 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: 12 stopni teraz na subkurtencie z 14, które zapowiadają synoptycy. Dzisiaj w ciągu dnia jeszcze sporo przyjaźni na razie, ale i będzie przybywać chmur. Tych chmur więcej już zdecydowanie po 17 jeszcze lokalnie. Gdzieś słabo może pokropić, ale raczej tego deszczu nie spodziewajmy się dzisiaj zanadto. Polska pozostaje w obszarze niskiego ciśnienia związanego z niżami, które się rozciągają od Islandii, Norwegii aż po Bałkany. A pogodę w naszym kraju kształtuje niż Dorin z centrum nad Morzem Bałtyckim. Wiatr jeszcze dzisiaj momentami porywisty z zachodu i północnego zachodu, a ciśnienie spada.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nie będzie likwidacji CBA, a ma być próba przebudowy biura. Zakazy podlewania ogrodów. Samorządy szykują się na suche lato. Schron w miejscu parkingu i strzelnicy. Kreatywnie wyglądają plany budowy wielu nowych obiektów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po prezydenckim wecie CBA nie zostanie zlikwidowane. Teraz rząd zapowiada nową ustawę, która ma wzmocnić niezależność Centralnego Biura Antykorupcyjnego, mówi minister koordynator służb Tomasz Siemoniak.
5: Argumentów na rzecz likwidacji CBA jest bardzo dużo, choćby co dotyczy afery Pegasusa, co dotyczy obniżenia pozycji Polski w rankingu, korupcji.
4: Prezydent Karol Nawrocki ocenił natomiast propozycję likwidacji CBA jako działanie osłabiające państwo.
6: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko. Wpływy, polityka i mienie państwowe, bo nikt tego nie pilnował.
4: Weto prezydenta zamyka czasowo likwidację CBA, ale dyskusja wciąż się toczy. Rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreśla, że celem nowej ustawy ma być utrzymanie rozwiązań wykluczających polityczne sterowanie CBA. W Centralnym Biurze Antykorupcyjnym pracuje obecnie około 1300 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Biuro działa od 2006 roku. Jego inicjatorem było środowisko PiS i ówczesny prezydent Lech Kaczyński. Rozwiązań na walkę z suszą szukają polskie samorządy. Są gminy, które już teraz mają problem z dostarczeniem wody mieszkańcom. Kolejne decydują się na wprowadzenie zakazów podlewania ogrodów. W skali kraju to już norma. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
7: Samorządowcy, z którymi rozmawiałem, przyznają, że z roku na rok jest coraz gorzej.
8: Lustro wody tej podziemnej w ciągu ostatnich kilku lat spadło nam o 2,5 metra.
7: Mówił burmistrz Brywinowa Arkadiusz Kosiński. Miasto już teraz ma problem ze spadkami ciśnienia i dostarczaniem wody do dalszych odbiorców. Dlatego chce zaostrzyć obowiązujący już zakaz korzystania z miejskiej wody, na przykład do podlewania.
8: Mieszkańcy nie szanują tej wody. Jeśli ktoś decyduje się łamać ten zakaz, będzie w tym momencie musiał płacić za tą wodę kilkukrotnie więcej.
7: Susza daje o sobie znać także w mazowieckim Klębowie, mówi wójt gminy Rafał Matiak.
9: W tym roku ze względu na suszę i pewnie masowe podlewanie trawników, problem braku wody, szczególnie w weekendy, pojawił się praktycznie 2 miesiące wcześniej.
7: A takich gmin są w Polsce tysiące.
4: Z powodu suszy w ostatnich dniach mieszkańcy mazowieckiego Pułtuska nie mieli wody w kranach. Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. Władze partii zrobiły to na wniosek jej przewodniczącego, premiera Donalda Tuska. Senator KO miał załatwić w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim zabieg dla swojego syna bez kolejki i dokumentacji medycznej poza standardową procedurą. W czasie pokoju podziemny parking lub strzelnica, w czasie zagrożenia schron. Na Mazowszu samorządowcy zgłaszają pierwsze pomysły na remonty i budowę nowych obiektów schronienia. Do Urzędu Wojewódzkiego trafiło już prawie 300 wniosków na milionowe inwestycje, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
10: Myślenie w kategoriach użyteczności tych miejsc, dlatego parkingi, dlatego budowy bardzo często pod boiskami albo już istniejącymi, albo tymi planowanymi halami.
4: Najwcześniej, bo jeszcze w tym roku będą przeprowadzone prace remontowe starych obiektów i dostosowywanie na przykład istniejących piwnic do miejsc schronienia.
1: Kursy walut.
2: I zaglądamy do kantorów. Euro 4,24 grosze. Średni bieżący kurs dolara amerykańskiego to 3,61 groszy. Frank szwajcarski 4,62 grosze. I funt brytyjski 4,89 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To się nazywa wejść mocnym akcentem muzycznym w kolejną godzinę, już taką popołudniową, 4 minuty po 12. No ale to popołudnie chyba będzie się dzisiaj tak jakoś leniwie toczyć. No, oby tylko w dobrym kierunku.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak? To Allegro.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
9: 12 minut po godzinie 12. O, to co Andrzej Piaseczny proponuje nam. No właśnie, aż można się tutaj zaciąć na tym. Chodź, przytul, przebacz. No idźmy za tym.

0: Anetę Kolańczyk znamy przede wszystkim z tego, że pisze, ale podróżowała do Gambii i Senegalu, no i postrzeliła tam troszeczkę fotek, uchwyciła bogactwo przyrody i teraz będzie się tymi fotkami z nami dzielić. Codzienne życie mieszkańców też tych oddalonych regionów, czyli Moja Afryka, wystawa, to efekt podróży Anety Kolańczyk. Jutro ekspozycja zostanie zaprezentowana w plenerze przed Biblioteką Główną w Kaliszu. Integralną częścią tego wydarzenia będzie spotkanie z autorką, a wydarzenie jest organizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, więc do biblioteki nie tylko po książkę, ale i także po spotkanie z Afryką.
1: Warto się wybrać.
0: Jutro Biblioteka Główna przy Legionów 66 w Kaliszu o 17.
2: Reklama.
3: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
4: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
3: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
5: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
6: W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty do Dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek, do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
2: Reklama.
1: 106.4 FM. Radio Centrum.

0: Zazwyczaj to oni sprawdzają innych, ale teraz inni będą sprawdzać ich umiejętności za kółkiem również. Jak wygląda jazda sprawnościowa samochodem, jeżeli chodzi o funkcjonariuszy policji. Między innymi taka konkurencja konkursowa, a to wszystko podczas specjalnych takich zawodów z udziałem policji. Wszyscy z całej Wielkopolski przyjadą do Kalisza niebawem, żeby właśnie powalczyć. Będzie można ich zmagania oglądać na żywo i obserwować. O nich opowiemy o 12.30 w wiadomościach.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Zbliża się 12.30, o tym, co w regionie południowej Wielkopolski. Teraz opowie Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie sprawdzimy, co dzieje się w Kaliskim Parku Przyjaźni. Policjanci z całej Wielkopolski przyjadą rywalizować do Kalisza. Historyczny sukces szczypiornistów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kaliski Park Przyjaźni przechodzi przemianę. Jednym z remontowanych fragmentów jest główne wejście do miejskiego Zieleńca od strony skrzyżowania ulic Skalmierzyckiej i Cegielnianej.
4: Prace polegają na wymianie nawierzchni z nieprzepuszczalnej na przepuszczalną. Historyczne płyty, które znajdowały się pod tym pięknym, rozłożystym dębem, zostaną wykorzystane. Po wykonaniu wszystkich prac te płyty upamiętniające miejscowości byłego województwa kaliskiego wrócą i zostaną ponownie zamontowane. Oprócz tych prac posad wykonamy tutaj elementy małej architektury. Wszystko po to, żeby to wejście do parku jeszcze bardziej zapraszało, było jeszcze bardziej przyjazne.
2: Powiedział Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Nowa przestrzeń ma być wyposażona w zjazd dla wózków oraz dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto dąb, pod którym wrócą płyty nazwami gmin powiatu kaliskiego, zostanie podświetlony. Łączny koszt prac to 4 600 000 zł. 70% kwoty pochodzi z unijnego dofinansowania.
1: Warto się wybrać.
2: Najlepsi policjanci ruchu drogowego z całej Wielkopolski przyjadą do Kalisza. Będą rywalizować o tytuł najlepszego funkcjonariusza w wojewódzkim finale 36. edycji ogólnopolskiego konkursu Policjanci Ruchu Drogowego. Co ciekawe, ich zmagania będzie można obserwować na żywo.
5: Trzy konkurencje będą mogli Państwo obejrzeć osobiście. 14 maja przed godziną 13 zapraszamy na targowisko miejskie przy ulicy 3 maja. Tam dwie konkurencje konkursowe. Jazda sprawnościowa motocyklem oraz jazda sprawnościowa samochodem. Tam również będą czekały na Państwa stoiska profilaktyczne przygotowane przez policję. Będzie również można obejrzeć sprzęt i radiowozy, jakie w codziennej służbie używają policjanci nie tylko ruchu drogowego, ale również policyjni wodniacy oraz kontrterroryści. Następnego dnia, czyli 15 maja, około godziny 9.30 zapraszamy na skrzyżowanie ulic 3 Maja i Stawiszyńskiej. Tam kolejna konkurencja, kierowanie ruchem drogowym.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa kaliskiej policji. To też świetna okazja dla kierowców, którzy będą poruszać się po centrum miasta, by przypomnieć sobie znaki i sygnały drogowe wydawane przez policjanta kierującego ruchem. Netland MKS Kalisz z historycznym sukcesem w Orlen Superlidze. Kaliszanie zakończyli sezon na 5. miejscu, najwyższym w historii występów klubu w ekstraklasie piłki ręcznej. Decydujące było wyjazdowe zwycięstwo nad KGHM-em Chrobrym Głogów 33-28. Piąte miejsce to nie jedyny sukces Netland MKS-u w tym sezonie. Drużyna dotarła również do turnieju Final Four Orlen Pucharu Polski. Mecz w Głogowie był też pożegnaniem dwóch zawodników opuszczających klub. Portugalczyka Joela Ribeiro oraz Mikołaja Białowąsa. Jak podkreśla trener Rafał Kuptel, historyczne piąte miejsce i udział w Final Four pokazują, że był to bardzo udany sezon dla kaliskiego zespołu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 27 minut do 13.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem

0: Reklama.
1: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
2: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
3: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
1: Feniks to styl i elegancja.
4: Cappuccino. Kafe latte.
5: Co robisz?
4: Trenuję zamawianie kawy McCafé za siódemkę. Już od

0: jechać gdzieś.
1: Telefon 196 23.
0: Taksy Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz i już osiągnięty cel.
1: Jedynym celem Taksy Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196 23.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.
5: Radio Centrum.

Savage Garden na takie leniwe popołudnie. Dlaczego miałoby być inne? Idźmy za trenerem Igi Świątek, który w drugim secie starcia z Naomi Osaką krótko podaje hasło, nie graj szybciej. Może odrobinę, odrobinę tylko. Alex Warren już teraz. Ale generalnie nie ma co poganiać.

Tańszy diesel i benzyna 95 jest już znana cena paliw na środę. Obowiązywać będą nowe maksymalne ceny zgodnie z dzisiejszym obwieszczeniem Ministerstwa Energii. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6 zł. 28 groszy. Benzyny 98 6 zł. 87 groszy, a oleju napędowego 6 zł. 84 groszy. No to teraz pozdrowienia dla wszystkich kierowców.

A przy okazji nasza słuchaczka Dorota skarżyła się, że chlapiecie tam jakoś, jak wjeżdżacie w jakieś drobne kałuże, które się pojawiły. No to tak trzeba wziąć pod uwagę też pieszek, żeby było miło, nie tylko za kierownicą.

0: Matma już za nimi, można powiedzieć, jeżeli chodzi o kolejny dzień egzaminu ósmoklasistów, ale jeszcze język obcy, głównie angielski, bo chyba największa liczba wybrała właśnie ten. O tych egzaminach, między innymi wiadomościach o 13. Ciekawe, czy któryś z tych, którzy dzisiaj zdają egzaminy, myśli już o tym, żeby na przykład założyć pielęgniarski czepek. A młodzi podobno wracają do zawodu. Pielęgniarka to jest taki zawód, który jakoś tak wraca do łask. A dzisiaj właśnie jest święto pielęgniarki i o tym również w wiadomościach o 13.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia. Kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
4: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
5: Bo miłość jest
6: wyjątkowy koncert. Koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki. Zapraszamy już 22 maja do Auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Nowy Świat 4 w Kaliszu. Bilety, Kasa Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz na kupbilecik.pl. To będzie wspaniała zabawa przy największych przebojach Teresy Werner.
7: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę, Centrum Optyczne Kalisja.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: 14 stopni już teraz na termometrach. W niektórych miejscach regionu południowej Wielkopolski może jeszcze temperatura o 1 stopień wzrosnąć. Wiatr dzisiaj umiarkowany, porywisty, w porywach miejscami nawet do 60 km na godzinę. Z zachodu i z północnego zachodu ciśnienie na barometrach teraz wskazuje 993 hektopaskale i spada. Na dzisiaj pochmurno, wiecznie, ale i też szansa na dłuższe przejaśnienia i rozpogodzenia. Jesteśmy pod wpływem niżu z centrum nad Morzem Bałtyckim.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Burze i wiatr, ostrzeżenia pogodowe obowiązują na wschodzie kraju. Ósmoklasiści już po dwóch egzaminach, jutro ostatni, według wielu najłatwiejszy. Pielęgniarką być to znów ma brzmieć dumnie, młodzi wracają do zawodu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Silny wiatr i burze we wschodniej Polsce przed pogodą w tym regionie, ostrzega IMGW. Ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej skali nadal obowiązują w czterech województwach. Zakończył się egzamin ósmoklasistów z matematyki, drugi z trzech egzaminów, które w tym tygodniu piszą uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski przekazał, że egzamin przebiegł spokojnie. Wczoraj ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego, jutro czeka ich egzamin z języka obcego. Uczniowie w przeważającej większości wybierają język angielski.
5: Akurat nie mam w ogóle problemu z angielskim, tak bardzo dobrze uczymy się tutaj.
6: Angielski raczej też najłatwiej pójdzie, podbijają nam procenty.
4: Ostatni egzamin ósmoklasiści napiszą jutro, tak jak i pozostałe, od godziny 9. Średnia wieku pielęgniarki w Polsce wynosi obecnie 55 lat, a co trzecia jest w wieku emerytalnym. W ostatnich latach zawód pielęgniarki zyskał jednak na atrakcyjności, głównie dzięki wyższym zarobkom. Od lipca po podwyżkach początkująca pielęgniarka po studiach licencjackich będzie zarabiać niemal 8400 zł brutto. To satysfakcjonująca stawka, uważa Kaja, która właśnie kończy 3-letnie studia na Kolegium Medicum w Bydgoszczy.
7: Im wyżej w stopniu, czy na przykład po studiach magisterskich jest ta wyższa kwota, i też po zrobieniu specjalizacji. Myślę, że takie właśnie kursy, przez które nabieramy doświadczenia, też są doceniane w miejscu pracy, więc to na pewno warto.
4: Luka pokoleniowa, która powstała na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, nadal jest jednak duża. Rocznie studia kończy około 6000 osób, podczas gdy na emeryturę może odchodzić nawet do 10000 pracowników rocznie. Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Senator Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej na wniosek samego szefa, czyli Donalda Tuska. Senator KO miał załatwić w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim zabieg dla swojego syna, który bez kolejki i dokumentacji medycznej został zoperowany poza standardową procedurą. Wawrzyniec Zakrzewski.
8: Po publikacji Wirtualnej Polski senator Lenz oświadczył, że wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, że on i jego bliscy padli ofiarą hejtu, kłamstw i pomówień. Ale kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia ujawniła, że zabieg odbył się poza systemem świadczeń, a lekarze, którzy go przeprowadzili, powinni być w tym czasie na dyżurach i powinni się opiekować pacjentami. Efektem była kara dla szpitala. Ponad 130 tysięcy złotych.
9: To było niewątpliwie obciążające dla całej formacji, to co się wokół kolegi działo, dla całej Koalicji Obywatelskiej. No i stąd taka decyzja, odpowiedzialność polityczna.
8: Mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński, który podkreśla, że po kontroli NFZ-u reakcja władz partii nie mogła być inna niż wykluczenie Tomasza Lenza.
4: Budowę metra w 10 największych miastach w Polsce rozważa Ministerstwo Infrastruktury, które prowadzi analizy techniczne takich inwestycji. Założeniem projektu jest nie tylko budowa transportu miejskiego, ale też stworzenie schronów w ramach tak zwanego podwójnego zastosowania infrastruktury, mówi minister Dariusz Klimczak.
10: Ale najprawdopodobniej będzie to porozumienie rządowo-samorządowe.
4: System w różnych lokalizacjach miałby mieć różną formę, od metra po kolei naziemną. Na razie nie wskazano konkretnych miast.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Jak problemy z koncentracją, to wszystko zrzucamy na pogodę. Podobno istotnie wzrasta dzisiaj wagowa zawartość tlenu w powietrzu. Jeszcze dlatego tlen w muzyce, Kasia Popowska. No to możemy być pewni, że to właśnie na to zrzucamy wszystko. 5 minut po godzinie 13. Nie, oczywiście Kasia to tak nas będzie podnosić.

0: Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od krzkółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Electric Light Orchestra, lepszy przyspieszacz niż kawa, która dzisiaj jakoś tak niekoniecznie nas potrafi doenergetyzować. No chyba, że ta w towarzystwie, dzisiaj w towarzystwie Achillesa można się dobrze bawić. Dominika, Germana, Jana, Jazona, Joanny, Nereusza i Pankracego. Taka lista solenizantów, pamiętajcie o nich. No i jeszcze urodzeni 12 maja, którzy mają dzisiaj święto. Wszystkiego co najpiękniejsze. Bruno Mars dla was muzycznie w upominku.
1: Gra muzyka.

Reklama. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Reklama.

0: Klub motocyklowy w Kaliszu z akcją charytatywną i wsparciem dla dwuletniej Korneli, która potrzebuje pomocy, będzie można m.in. wygrać trening z Mariuszem Ziętkiem, wylicytować trening z Adamem Balskim. Będzie grill, muzyka na żywo, a szczegóły tej imprezy w wiadomościach o 13.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 13.30 o tym, co w regionie południowej Wielkopolski, opowie Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kiedy ostrowianie otrzymają niższe rachunki za miejskie ciepło? Kaliskie stypendia kulturalne rozdane, otwarcie domu klubowego motocyklistów w Kaliszu i akcja charytatywna dla dwuletniej Kornelii.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wraca temat wysokości opłat za ciepło w Ostrowie Wielkopolskim. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy zapowiada złożenie nowego wniosku taryfowego na kwotę 49 zł za gigajoula. Najpierw jednak Urząd Regulacji Energetyki musi w końcu zatwierdzić poprzedni wniosek miejskiej spółki, złożony jeszcze w minionym roku.
3: Temat wysokości opłat za ciepło systemowe dla odbiorców końcowych od miesięcy elektryzuje opinię publiczną w Ostrowie Wielkopolskim. Ostrowianie pamiętają, że obietnicę ceny 49 zł za gigajoula złożyła w czasie kampanii wyborczej prezydent Beata Klimek. Obecnie jednak mieszkańcy płacą znacznie więcej i często narzekają na wysokie rachunki. Temat podchwyciła również opozycyjna część Rady Miejskiej, domagając się na kolejnych sesjach informacji, kiedy ciepło w Ostrowie osiągnie obiecaną cenę. Do tematu powrócił podczas oficjalnej inauguracji wielkiej inwestycji budowy 4 nowych kotłów kogeneracyjnych dla OZC-u prezes spółki Mariusz Bolach.
4: Następny wniosek taryfowy spółka OZC składa na kwotę 49 zł za gigajoule za cenę ciepła.
3: Problem w tym, że Ostrowski Zakład Ciepłowniczy od wielu miesięcy nie może zatwierdzić poprzedniego wniosku taryfowego, co potwierdził prezes spółki.
4: Dzisiaj czekamy na zatwierdzenie tego wniosku, który został złożony wcześniej, w ubiegłym roku. Borykamy się dzisiaj z tym, co chwilę są jakieś zmiany wprowadzane. Między innymi przez prezesa URE, który dał nowe wskaźniki po kogeneracji. Jeżeli będzie zatwierdzona taryfa, powiedzmy w tym roku, to następny wniosek, to co było mówione o 49 zł za gigajoule, będzie składany za rok.
3: Mariusz Bolach podkreśla, że złożonego wniosku nie można teraz anulować.
4: Nie możemy teraz anulować, nie. Został złożony, nie ma takiej możliwości.
3: Według danych Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego, średnia cena ciepła wynosi teraz w Ostrowie około 130 zł za gigajoule netto, zależnie od grupy taryfowej i rodzaju budynku. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: 7 osób związanych z kaliską kulturą ze stypendiami. Dzięki dotacjom przyznanym przez Urząd Miasta Kalisza zrealizują projekty z kategorii muzyka, teatr i film, sztuki wizualne oraz projekt interdyscyplinarny. Jedną ze stypendystek jest poetka Izabela Fietkiewicz-Paszek.
5: Projekt nazywa się Gorączka Kaliska i to będzie rodzaj wideoeseju, takiego atlasu pamięci Kalisza. Chcę go oprzeć o moje dwie książki. Jedną wydaną 3 lata temu, czyli Koniec srebrnej nitki. To były sonety poświęcone kaliskim, bądź związanym z Kaliszem, twórcom, twórczyniom przed lat, nazwijmy to tak, czyli już tym nieżyjącym. A teraz za moment ukaże się książka Przypisy do miasta i to jest też zbiór sonetu. Książka poświęcona wielokulturowemu Kaliszowi.
2: Komisja stypendialna poddała ocenie merytorycznej 28 wniosków. Do otrzymania grantów wyróżniono 7 osób.
1: Warto się wybrać!
2: W tę sobotę, 16 maja, klub motocyklowy Gremium MC Old District zaprasza na uroczyste otwarcie domu klubowego przy ulicy Obozowej 2 w Kaliszu. Wydarzeniu towarzyszyć będzie zbiórka charytatywna dla dwuletniej Kornelii Roszak, która zmaga się z wodogłowiem, a w zeszłym roku przeszła operację usunięcia guza mózgu. Dziewczynka w sumie była już operowana 7-krotnie. Teraz czeka ją kolejny zabieg wszczepienia zastawki. Walka o zdrowie dziewczynki jest kosztowna, przez co rodzina potrzebuje wsparcia. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wylicytować m.in. sesję tatuażu czy trening z Adamem Balskim i Mariuszem Ziętkiem. Na uczestników czekać będzie też grill oraz muzyka na żywo. Początek wydarzenia o 16.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 14.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
9: Co dziś na obiad?
10: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
8: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
11: Bistro na talerzu.
10: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
11: A my mamy czas dla siebie.
8: Domowe obiady, świeże i gorące, a do tego grillowana karkówka i żebelka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
13: Od radia.
8: Na ten temat.
14: Środa, 12.30.
8: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
14: Piotr Bigora, dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum.
13: Od radia dla ciebie.
0: Gramy.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Kwadrans o 14 zaczynamy giełdę pracy wtorkową. Jeżeli chodzi o rekomendacje, numer telefonu do nas 88 400 106 i 4. Na początek ogłoszenia o zatrudnieniu.
0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Chemia Kalisz, spółka z o.o. poszukuje osoby do pracy na pełny etat na stanowisku pracownik biurowy. Wymaganie, wykształcenie minimum średnie. Zapewniamy pracę w miłej atmosferze. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 532 794 579 532 794 579 oraz przesyłanie CV na adres mailowy kontakt@chemia.kalisz.pl kontakt@chemia.kalisz.pl.
0: Giełda Pracy Radia Centrum. Oferta pracy.
1: Kaliński Inkubator Przedsiębiorczości zatrudni pracownika gospodarczego. Oferujemy umowę o pracę na pół etatu lub umowę zlecenie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kaliskim Inkubatorem Przedsiębiorczości pod numerem telefonu 534 659 500. 534 659 500.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Osiemdziesiąt osiem, 400, 106 i 4. Kto szuka pracy, czekamy teraz pod tym numerem telefonu na Wasze rekomendacje.

0: Skrót dzisiejszych ogłoszeń z Giełdy Pracy znajdzie się na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. 7-osobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
3: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
1: Reklama.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: 5 minut pozostało do godziny 14, a o 14 między innymi w wiadomościach o protestach rolników, którzy przyjadą do stolicy, a szczegóły także dotyczące tego, że dzisiaj wieczorem wielkie muzyczne show i ono na pewno ma swoich fanów. Walka o finał Eurowizji. Dzisiaj nasza kandydatka Alicja Szemplińska z utworem Pray. Będziemy trzymać kciuki.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: A jesteśmy dzisiaj pod wpływem niżu z głównym ośrodkiem nad Morzem Bałtyckim i wtórnym nad wschodnią Polską. W strefie, która powoli tutaj przemieszcza się z zachodu na północny wschód, falujący front atmosferyczny. Opady już można powiedzieć, że za nami, ale jeszcze pochmurno i wietrznie zdecydowanie w ciągu dnia. Warunki biometeorologiczne niekorzystne przechodzą powoli do obojętnych, a późnym popołudniem nad Polską południowo-zachodnią zacznie się rozbudowywać klin wyżowy. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami, a maksymalnie nawet miejscami do 15 stopni, 14 już teraz. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Sąd zaskoczył decyzją w sprawie wypadku posła Łukasza Litewki. Przed burzami, silnym wiatrem i przymrozkami ostrzega IMGW. Polka powalczy dziś o finał Eurowizji. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaskakująca decyzja sądu w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie tylko nie zdecydował o powrocie 57-letniego podejrzanego do aresztu, ale też uchylił wobec niego inne środki wolnościowe. Tego domagał się obrońca mężczyzny, natomiast prokuratura żądała bezwarunkowego aresztu tymczasowego. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Dziś po południu alerty dotyczą wschodniej i południowej Polski. Ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia trzystopniowej skali dotyczy trzech województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Natomiast silny wiatr i alerty w tej sprawie dotyczą wschodniej Polski. W nocy w pasie południowym obowiązywać będą także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami do minus 3 stopni. Ten alert od północy do godziny 7 rano. Ósmoklasiści są już po dwóch egzaminach, po wczorajszym z języka polskiego i dzisiejszym z matematyki. Jutro trzeci, ostatni z języka obcego, a w przerwach między egzaminami snują już plany, co dalej.
5: Najprawdopodobniej do liceum, do ogólniaka na Bielchema.
6: Ja chciałam iść do leśniczej.
7: Jeszcze nie wiem, pewnie do zawodówki albo do technikum właśnie.
4: Wyniki trwającego od poniedziałku do jutra egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone na początku lipca. Rolnicy przyjadą protestować w Warszawie. Zapowiedzieli się na następną środę, 20 maja. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach. Mówią o zniszczonych uprawach przez suszę i przymrozki, a także o niskich cenach skupu. Wiejscy gospodarze domagają się działań pomocowych ze strony rządu, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Opszański.
8: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera, odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
4: Związkowcy krytykują także Zielony Ład oraz umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Autostrady rowerowe. Powodem narastającego konfliktu w Katowicach Velostrady, czyli rowerowej trasy szybkiego ruchu, która ma prowadzić do Sosnowca, chcą mieszkańcy, organizacje społeczne i ekologiczne, oskarżają miasto o zmianę przebiegu tej trasy pod interesy dewelopera budującego nowe osiedle. Zarzucają też władzom, że wcześniej nie zabezpieczyły terenów pod budowę, a dziś wykup prywatnych działek może kosztować krocie. Prezydent Katowic Marcin Krupa odpiera krytykę i przekonuje, że zarzuty są nieprawdziwe.
9: Żeśmy pokazali co do tych spornych działek alternatywny przebieg po naszych działkach miejskich, gdzie nie musimy nic kupować, po prostu przesunąć o kilka metrów przebieg tej velostrady i może spokojnie tamtędy ta velostrada być przeprowadzona.
4: Jak dodaje prezydent Katowic, w mieście powstaje już velostrada w innym miejscu, a miasto nigdy nie zobowiązało się do budowy tej, o którą trwa konflikt. Już dziś wieczorem Alicja Szemplińska walczy o finał Eurowizji. Polka wystąpi z numerem 14 jako przedostatnia. Koncert półfinałowy startuje o 21:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Chyba to miejsce pod koniec jest lepsze niż to na początek. No, ale oczywiście chodzi tylko o kolejność eliminacji, nie o wynik. 3 minuty po 14:00. Jennifer Lopez już teraz muzycznie.

Oj, dziś dużo zdrowia, jeśli chodzi o święta, bo i Międzynarodowy Dzień Zdrowia Roślin, ale i także zdrowia związanego z człowiekiem przede wszystkim. Jest Europejski Dzień Profilaktyki Urdarowej, walki z czerniakiem. Jest także Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Pozdrawiamy wszystkich, którzy wykonują ten zawód. I jest Dzień Limeryków. Można ułożyć jakiś piękny wierszyk na cześć tych, którzy tak dbają o nasze zdrowie. Oj, to limeryk jest nieco skomplikowany, trzeba będzie się troszeczkę namęczyć, ale warto.

0: Reklama.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: kto tęskni za wielką sztuką i śladami kaliskie, jednej z najwybitniejszych rzeźbiarek XX wieku, może właśnie wybrać się w taką podróż pełną sztuki. Alina Szapocznikow będzie właśnie tą przewodniczką, spacer kaliskimi śladami tej wielkiej rzeźbiarki już w nadchodzący weekend, w sobotę. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, oddział w Kaliszu zaprasza o godzinie 12. W stulecie urodzin artystki będzie można właśnie zebrać się przy ulicy Górnośląskiej 10 i wyruszyć. To będą miejsca, gdzie od pokoleń żyła kaliska rodzina artystki, miejsca, w których sama spędzała wakacje, które miały też wpływ na jej twórczość. To już sobota o 12, Górnośląska 10, spacer specjalnie w trakcie tej artystycznej wędrówki. Będzie można z sentymentem wspominać pewne historie związane także z miastem, z Grodem nad Prosną.
1: Warto się wybrać.

0: Reklama.
1: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe, kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
2: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
3: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
4: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
2: Feniks to styl i elegancja.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Otoszyńczyka na budowę obwodnicy. Czy będzie szybciej, czy są jakieś kroki, które przyspieszą to powstanie? 14.30 już za moment. Szczegóły dotyczące tego tematu w wiadomościach z regionu południowej Wielkopolski.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: let me down. Jest 14.30, o tym co w regionie, Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Krotoszynie trwa walka o szybszą budowę obwodnicy. Były operator jednostki wojskowej GROM, gościem spotkania w Pleszewskiej Bibliotece, Zielone Płuca Wielkopolski w Kobylej Górze.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Krotoszyn czeka na budowę obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15. Burmistrz Krotoszyna nie zwalnia jednak tempa i walczy o obwodnicę w ramach przebudowy dotychczasowego przebiegu drogi krajowej nr 36 na odcinku Ostów Wielkopolski Krotoszyn.
3: W trakcie rozmowy z panem ministrem infrastruktury, panem Stanisławem Malepszakiem, zadeklarowałam wolę współfinansowania prac przygotowawczych, w tym materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej dla nowego zadania budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36. To zadanie znajduje się na liście rezerwowej rządowego programu budowy 100 obwodnic, dlatego też uznaliśmy z uwagi na przedłużające się procedury środowiskowe, że zasadnym jest jak najszybsze zlecenie stosownych opracowań.
2: Powiedziała Radiu Centrum Natalia Robakowska, burmistrz Krotoszyna. Zapowiada ona również zwrócenie się do starosty krotoszyńskiego i radnych miejskich z wnioskiem o podjęcie działań, które w przyszłości umożliwią budowę obwodnicy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Jak wygląda prawdziwe życie operatora GROM-u? Ile kosztuje służba w elitarnej jednostce i co zostaje po latach misji bojowych? O tym już w ten piątek, 15 maja, opowie człowiek, który przez lata działał tam, gdzie inni nawet nie mieli wstępu. W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Pleszew odbędzie się wyjątkowe spotkanie z Pawłem Mateńczukiem.
4: Nawal to były operator jednostki wojskowej GROM, uczestnik misji bojowych w Iraku, w Afganistanie, ceniony mówca, autor bestsellerowych książek, m.in. Świat na celowniku, Ostatnich gryzą psy, Jak zostałem operatorem GROM-u. Wśród kilkunastu odznaczeń posiada Krzyż Komandorski Orderu Krzyża Wojskowego. Podczas spotkania w bibliotece Paweł Mateńczuk opowie o kulisach służby w jednej z najbardziej elitarnych jednostek specjalnych świata, o doświadczeniach z tajnych operacji oraz o życiu po zakończeniu wojskowej kariery. Nie zabraknie historii opartych na prawdziwych wydarzeniach, refleksji i możliwości zadania pytań gościowi. To wydarzenie dedykowane jest tym wszystkim, którzy interesują się wojskowością, historią współczesną i ludźmi o niezwykłych życiorysach. Spotkanie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek będzie okazją do poznania człowieka, który wielokrotnie ryzykował życiem podczas najtrudniejszych misji. Rozpocznie się ono w piątek o godzinie 17. Darmowe wejściówki dostępne są w wypożyczalni, zaś wydarzenie dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: 4 i 5 lipca odbędą się Dni Kobylej Góry. Wydarzenie pod nazwą Zielone Płuca Wielkopolski odbędzie się nad Zalewem Blewąska i będzie miało w tym roku ekologiczny charakter, o czym opowiedział Radiu Centrum Wiesław Berski, wójt gminy Kobyla Góra.
5: Chcemy podczas tej naszej imprezy wskazać, że też jest duży problem w Wielkopolsce i w Polsce w zakresie magazynowania wody. Dlatego też tutaj będziemy chcieli, aby wybrzmiał ten taki sygnał. I też myślimy właśnie o rekordzie. Zobaczymy, czy to będzie rekord związany z największą ilością osób, która bierze udział, bądź też w najdłuższym odcinku, bo taki mamy zamysł, aby utworzyć taki łańcuch wokół zalewu i przekazywać sobie, powiedzmy, konewkę z wodą, gdzie na końcu podlejemy drzewko.
2: Oczywiście w tych dniach nie zabraknie również występów muzycznych, a przed miejscową widownią zaprezentują się m.in. Tymek czy Łódka Grubasa.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 15.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
0: Reklama.

Maroon 5, Kendrick Lamar. Najlepiej śpiewa się w towarzystwie i słucha piosenek również. Na 106.4 jesteśmy tutaj z wami. No i mam nadzieję, że w drodze także macie muzykę. To zawsze pomaga.

0: Nie takiej decyzji spodziewała się rodzina zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewki. Kierowca z wypadku nie trafi jednak do aresztu. Ten temat m.in. w wiadomościach o godzinie 15 i będzie też o tym, że premier zabrał głos w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Szczegóły o 15.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
2: Co dziś na obiad?
3: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
1: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
2: Bistro na talerzu.
3: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
2: A my mamy czas dla siebie.
1: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żebelka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
4: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: A o 15, 15 stopni na termometrze dzisiaj. W niektórych miejscach regionu 14 i to już więcej nie zobaczymy. Wiatr porywisty z zachodu i północnego zachodu. Ciśnienie na razie spada, biometr niekorzystny przechodzi w neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 15.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Kierowca z wypadku posła Litewki nie trafi jednak do aresztu. Prezes Telewizji Republika wezwany do prokuratury. Chodzi o Zbigniewa Ziobrę. Rośnie strach przed niedźwiedziami na Podkarpaciu i są już ważne decyzje. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie takiej decyzji sądu spodziewała się rodzina i bliscy zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewki. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie tylko nie zdecydował o powrocie do aresztu podejrzanego o spowodowanie wypadku, ale też uchylił wobec niego inne środki zapobiegawcze. Tego domagał się obrońca 57-letniego mężczyzny, natomiast prokuratura żądała bezwarunkowego aresztu. Zadowolony jest obrońca, kierowcy Dariusz Kawalec.
4: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka.
3: Sąd uznał, że nie ma obawy utrudniania śledztwa ani ryzyka ucieczki z kraju ze względu na sytuację życiową podejrzanego. Wziął też pod uwagę, że mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku, a w chwili wypadku był trzeźwy. Do tragicznego potrącenia posła jadącego rowerem doszło 23 kwietnia na drodze w Dąbrowie Górniczej. Kierowca tłumaczy, że nie pamięta momentu wypadku, stracił przytomność lub zasnął. Na 20 maja został wezwany do prokuratury krajowej prezes telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. To właśnie ta stacja podała, że Zbigniew Ziobro wyjechał do USA, a polityk został jej komentatorem politycznym. Dziś prokuratura wezwała Tomasza Sakiewicza w charakterze świadka. Śledczy chcą wiedzieć, czy ktoś pomagał Ziobrze w wyjeździe do USA, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
5: Przedmiotem przesłuchania będzie przede wszystkim wiedza świadka o miejscu pobytu podejrzanych, ale również inne okoliczności mające znaczenie dla tej sprawy.
3: Prokuratura krajowa skierowała też do ambasadora USA w Polsce pismo z pytaniem i prośbą o poinformowanie, czy Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski są w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, a jeśli tak, to na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granicę i czy powoływali się na status uchodźcy. Premier zabrał głos w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wciąż nie ma w naszym kraju regulacji prawnych w tej sprawie. Donald Tusk wezwał ministrów oraz parlamentarzystów do jak najszybszej pracy w celu ustalenia treści rozporządzenia.
6: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym.
3: Jak podkreślił premier, będzie on osobiście pilnował, aby przestrzegać wyroków zarówno Trybunałów Europejskich, jak i polskich sądów. 18 niedźwiedzi z Podkarpacia zostanie odłowionych i wyposażonych w opaski GPS. To reakcja po śmiertelnym ataku niedźwiedzia w Płonnej, do którego doszło pod koniec kwietnia. Szczegóły Marcin Starzec.
7: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wytypowała 18 osobników, które przestały bać się ludzi. Regularnie podchodzą pod domy, żerują przy śmietnikach, czy w inny sposób straciły naturalny dystans do człowieka. Każdy niedźwiedź zostanie uśpiony przez weterynarza, oznakowany obrożą telemetryczną i wypuszczony w bezpiecznym miejscu. W akcji wezmą udział pracownicy dyrekcji, tworzona obecnie specjalna grupa interwencyjna oraz eksperci z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na liście niedźwiedzi do odłowienia znalazł się też samiec, który najprawdopodobniej śmiertelnie ranił 58-letnią kobietę w Płonnej.
3: Działania mają pomóc m.in. turystyce i zachęcić turystów do wyjazdów w Bieszczady.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Ach, niektórzy tak kochają góry, że i te niedźwiedzie jakoś trzymają gdzieś w zagrożeniu. 5 minut po godzinie 15. A kto teraz myśli o tym, żeby wolne spożytkować?

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Belinda Carlisle, są takie miejsca na ziemi, które nas zakręcą jak ta piosenka. Dzisiaj jest wtorek, 12 maja, nie jesteście zakręceni jeszcze w kalendarzu, bo jakoś tak powoli może się okazać, że za chwilę zrobi nam się weekend i przeminie nie wiadomo jak. Tydzień bibliotek, przypominam nadal jeszcze i pozdrawiam wszystkich tych, którzy w bibliotekach jeszcze pracują albo przyszli na jakąś popołudniową zmianę. No i pamiętajcie o tym, że do biblioteki to zawsze warto przyjść.

0: Będzie można łatwiej dostać się do Parku Przyjaźni w Kaliszu. Tutaj przemiany, zmiany, no i udogodnienia dla osób, które mają niepełnosprawności. Ten temat w wiadomościach o 15.30 na antenie Radia Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
4: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
3: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Kulna 1. Zapraszamy.
5: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce Twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia. Kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
6: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę, Centrum Optyczne Kalisja.
2: Reklama.

0: Zbliża się 15.30. Co w regionie? O tym Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sprawdzimy, co dzieje się w Kaliskim Parku Przyjaźni. Policjanci z całej Wielkopolski przyjadą rywalizować do Kalisza. Historyczny sukces szczypiornistów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kaliski Park Przyjaźni przechodzi przemianę. Jednym z zremontowanych fragmentów jest główne wejście do miejskiego Zieleńca od strony skrzyżowania ulic Kalmierzyckiej i Cegielnianej.
3: Prace polegają na wymianie nawierzchni z nieprzepuszczalnej na przepuszczalną. Historyczne płyty, które znajdowały się pod tym pięknym, rozłożystym dębem, zostaną wykorzystane. Po wykonaniu wszystkich prac te płyty upamiętniające miejscowości byłego województwa kaliskiego wrócą i zostaną ponownie zamontowane. Oprócz tych prac posad wykonamy tutaj elementy małej architektury. Wszystko po to, żeby to wejście do parku jeszcze bardziej zapraszało, było jeszcze bardziej przyjazne.
2: Powiedział Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Nowa przestrzeń ma być wyposażona w zjazd dla wózków oraz dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto dąb, pod którym wrócą płyty z nazwami gmin powiatu kaliskiego, zostanie podświetlony. Łączny koszt prac to 4 600 000 zł. 70% kwoty pochodzi z unijnego dofinansowania.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Najlepsi policjanci ruchu drogowego z całej Wielkopolski przyjadą do Kalisza. Będą rywalizować o tytuł najlepszego funkcjonariusza w wojewódzkim finale 36. edycji ogólnopolskiego konkursu Policjanci Ruchu Drogowego. Co ciekawe, ich zmagania będzie można obserwować na żywo.
4: Trzy konkurencje będą mogli Państwo obejrzeć osobiście. 14 maja przed godziną 13 zapraszamy na targowisko miejskie przy ulicy 3 maja. Tam dwie konkurencje konkursowe. Jazda sprawnościowa motocyklem oraz jazda sprawnościowa samochodem. Tam również będą czekały na Państwa stoiska profilaktyczne przygotowane przez policję. Będzie również można obejrzeć sprzęt i radiowozy, jakie w codziennej służbie używają policjanci nie tylko ruchu drogowego, ale również policyjni wodniacy oraz kontrterroryści. Następnego dnia, czyli 15 maja, około godziny 9.30 zapraszamy na skrzyżowanie ulic 3 maja i Stawiszyńskiej. Tam kolejna konkurencja, kierowanie ruchem drogowym.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa kaliskiej policji. To też świetna okazja dla kierowców, którzy będą poruszać się po centrum miasta, by przypomnieć sobie znaki i sygnały drogowe wydawane przez policjanta kierującego ruchem. Netland MKS Kalisz z historycznym sukcesem w Orlen Superlidze. Kaliszanie zakończyli sezon na 5. miejscu, najwyższym w historii występów klubów w ekstraklasie piłki ręcznej. Decydujące było wyjazdowe zwycięstwo nad KGHM-em Chrobrym Głogów 33-28. Piąte miejsce to nie jedyny sukces Netland MKS-u w tym sezonie. Drużyna dotarła również do turnieju Final Four Orlen Pucharu Polski. Mecz w Głogowie był też pożegnaniem dwóch zawodników opuszczających klub. Portugalczyka Joela Ribeiro oraz Mikołaja Białowąsa. Jak podkreśla trener Rafał Kuptel, historyczne piąte miejsce i udział w Final Four pokazują, że był to bardzo udany sezon dla kaliskiego zespołu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
6: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 15.34, sprawdzamy, co dzieje się na drogach Kalisza i okolic. A jeżeli chodzi o dzisiejszą pogodę, to te warunki sprawiają, że trochę wpływa to na naszą sprawność psychofizyczną i także koncentrację za kółkiem. Można mieć z tym trudności, więc jednak wszystkiego nie przypisujmy tylko pogodzie, bo i zdarzy się, że tu i tam trzeba będzie poczekać i wykazać się cierpliwością z uwagi na remonty. Tak jest na Sulisławickiej w Kaliszu. Ona jest jednokierunkowa na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej. Kordeckiego naprzeciwko numeru 38, wykop na jednym pasie. Wojciechowskiego przy numerze 5 na prawym pasie, wykop na lewym, naprawa nawierzchni parkingu i zwężenia. Prace drogowe też na skręcie Majkowskiej w Długosza i wyłączony jeden pas ruchu. A jeśli chodzi o drogę krajową numer 12, odcinek Kalisz-Opatówek, tutaj nadal jednostronne zwężenie jezdni w Opatówku od lasu przy restauracji do stacji benzynowej przed skrzyżówką ze zjazdem w stronę Szałego. Wyłączona sygnalizacja świetlna, ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Zwężenia i intensywne prace ulicy od Rogatki w Opatówku aż do Zdun. Tutaj jezdnia wygląda już zupełnie inaczej. Na poboczach ciężkie maszyny, ruch wahadłowy sterowany czasową sygnalizacją świetlną. Trzeba poczekać, trzeba wykazać się cierpliwością. Tworzą się korki. Warto skorzystać z objazdów przez Szałę albo Tłokinie. To Ostrowie, przebudowa Klasztornej i Leduchowskiego. A za informacje dziękujemy kierowcom taksi Echo 196 23.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
6: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Sprawdzamy, jak wyglądają na jutro ceny maksymalne paliw. Zgodnie z dzisiejszym obwieszczeniem Ministerstwa Energii, litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6 zł i 28 groszy. Benzyny 98 6 zł i 87 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 84 groszy.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty. Do Dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcja i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
0: Reklama.
7: Od radia.
8: Na ten temat.
9: Środa, 12.30.
8: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
9: Piotr Bigora, dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum.
7: Od radia dla ciebie.

0: Somebody Sarah James zapachniała Eurowizja. Eurowizja to dzisiaj wieczorem jeszcze i będziemy trzymać kciuki za to, żeby jakoś tak te półfinały przeszły pomyślnie, zwłaszcza dla nas. Sarah James coś na ten temat może powiedzieć. Nie wiem, czy jeździ hulajnogą, ale pytanie o hulajnogi elektryczne teraz zadaje Łukasz Kostecki.
1: Taka sytuacja.
0: I w kontekście młodzieży.
2: No, powinni bardziej rodzice pilnować, uważać, nie? A niektórzy jeżdżą bez kasków, bez ochraniaczy żadnych. To mi się nie podoba. Szkoda dzieciaka takiego, jak wypadek jakiś będzie, nie?
3: No ja uważam, że to niby jest z jednej strony fajne, ale tu bardziej chodzi o to, jak parę tych wypadków było z tymi hulajnogami, młodych dużo ginęło na ulicy, to... Bardziej też nie są zachowane środki ostrożności przez użytkowników. Nie tylko pod względem wiekowym, ale samo to, żeby odpowiedzialny ten człowiek był bez względu na to, czy ma nawet te 18 lat.
4: W sensie młodzież powinna być zabezpieczona kaskami, no i hulajnoga powinna mieć ograniczoną prędkość przede wszystkim.
5: Czy ta młodzież rzeczywiście w wieku, nie wiem, do 18 roku życia może jeździć tymi hulajnogami, czy raczej zmiana?
4: Powinna mieć zmniejszoną prędkość, zdecydowanie, bo im młodsze osoby, tym więcej dają do gazu, nie?
5: Aha, ale to nie tak, że ograniczać wiek, że tak powiem, użytkowania?
4: Nie, myślę, że nie, tylko żeby miały zabezpieczenie przed ustawieniem wyższej prędkości. I wtedy byłoby w porządku.
6: No szybko sami przede wszystkim, żeby się zatrzymywali, nie? Przede wszystkim, no przed każdymi pasami, nieważne, czy mają pierwszeństwo, czy nie, powinni się zatrzymać rowerzyści na hulajnodze, jak i pieszczy.
5: Jakieś ograniczenia dodatkowe, bo nie wiem, czy do parków by mogli, czy nie, czy jak to...
2: Jeżdżą jak szaleńczy. Nie myślą, nie patrzą na ludzi, nic.
3: Z dala najlepiej, gdzie nie ma ludzi i przede wszystkim kask.
2: Kask, ochroniacze na kolana, na ręce, nie? Na łokcie.
5: No i chyba wolniej, co?
2: No myślę. Wnuczka moja była mała, żeśmy siedzieli tam na Kopernika ko muzeum, to gówniarz taki rowerem jechał, mało by ją zabił. Nie patrzą nic. Niektórzy są rozgarnięci, nie? A niektórzy to wiecie państwo jak jest.
6: Powinni uważać, nie? Powinni uważać na przechodni, typu spacerowiczów, tak? Ale tak, jak najbardziej, no w końcu po to jest park, nie?
5: Czyli mogą tam sobie ze spokojem.
6: Tak.
1: Radio Centrum. Taka sytuacja.
0: Ale ruch w tym mieście, no a te hulajnogi również wśród użytkowników dróg.

0: Ważą się losy programu Ceny Paliwa Niżej. Ten temat w wiadomościach za 4 minuty o godzinie 16. Będzie także między innymi o tym, że nie ma fali zakażeń hantawirusem, ale kolejne przypadki są możliwe. To oświadczenie dyrektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia. Szczegóły o 16.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już do

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Biometr już zmienia się z niekorzystnego w neutralny, ciśnienie nadal spada, a jeśli chodzi o to, co na słupku rtęci, utrzymuje się 14 stopni i sporo słońca w niektórych miejscach regionu. Teraz jeszcze najintensywniej, jeśli chodzi o najbliższe 2 godziny, a potem już będzie znów przybywać chmur i temperatura powoli będzie spadała. W nocy ta najniższa to utrzyma się na poziomie 4 stopni, a dzisiaj, jeżeli chodzi o to, co przed nami, już bez opadów.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Pożar ugaszony. Leśnicy rozpoczęli szacowanie strat w Puszczy Solskiej. Bez pandemii, ale kolejne zakażenia hantawirusem są możliwe. Z roweru do szpitala zawodowo postanowiła przenieść się topowa kolarka. Agnieszka Trojanowska-Bis. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pokorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar strawił tam kilkaset hektarów lasu. Leśnicy zaczęli szacowanie strat, jednocześnie apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzili, mówi zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński.
5: Będą funkcjonariusze Straży Leśnej, którzy będą tam osobiście pełnić dyżury dzień i noc i tłumacząc mieszkańcom, żeby po prostu nie wchodzili i żeby respektowali nasze zakazy.
4: Drzewa, w szczególności na terenach, na których miał powstać rezerwat przyrodniczy, są po pożarze bardzo słabe i grożą zawaleniem. To właśnie od tego terenu zacznie się wycinka drzew. Nie ma fali zakażeń hantawirusem, ale kolejne przypadki są możliwe, oświadczył dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus. Podkreślił, że jeszcze nie zakończyła się praca służb sanitarnych po udanej ewakuacji pasażerów z wycieczkowca Hondius, gdzie wykryto ogniska hantawirusa. Ewakuowano ponad 120 pasażerów. Ze względu na długi czas inkubacji tego wirusa, kolejne przypadki zakażeń wśród turystów mogą pojawić się jeszcze do końca czerwca. WHO informowała o śmierci 3 osób na wycieczkowcu. Zakażenie hantawirusem wykryto w sumie u 8 osób. Marszałek Sejmu chce odebrać całe wynagrodzenie Zbigniewowi Ziobrze. Wszystko wskazuje na to, że przestał on być posłem zawodowym, mówi Włodzimierz Czarzast.
6: Jeżeli pan Ziobro podjął pracę, a to będziemy wyjaśniać, w jakiejś firmie, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia.
4: Według doniesień medialnych Zbigniew Ziobro miał przenieść się z Węgier do USA, skąd zamierza pracować jako komentator polityczny telewizji Republika Polska. Prokuratura chce postawić posłowi PiS 26 zarzutów w sprawie nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Za miesiąc zmienią się zasady kupowania w sklepach internetowych. Będą one musiały umieszczać w widocznym miejscu na stronie internetowej przycisk o możliwości odstąpienia od umowy. To ma ułatwić konsumentom na przykład robienie zwrotów. Sklepy internetowe jednak powoli przygotowują się do zmian, które mają nastąpić 19 czerwca, mówi Michał Wójcik z Alcento.
7: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
4: Brak takiego internetowego guziczka może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta. Ważą się losy programu Ceny Paliwa Niżej. Póki co przepisy obowiązują do najbliższego piątku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
8: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji, stąd ta elastyczność, którą mamy w ramach tego programu.
4: Minister zapowiada, że przepisy zostaną najpewniej wydłużone na razie o 2 tygodnie. Jedna z najlepszych obecnie kolarek świata, Katie Archibald, ogłosiła zakończenie kariery. Brytyjka w wieku 32 lat postanowiła zakończyć 13-letnią ścieżkę, by skupić się na szkoleniu pielęgniarskim. Archibald to 3-krotna medalistka olimpijska w kolarstwie torowym i aktualna mistrzyni świata i Europy.
2: Dzisiaj dzień pielęgniarek, więc nie mogła się lepiej wstrzelić w zawód.
1: Kursy walut.
2: A zaglądamy, czy tu wyżej, czy niżej, jeśli chodzi o średni bieżący kurs euro. 4,24 zł, dolar amerykański 3,62 zł, frank szwajcarski 4,63 zł i funt brytyjski 4,89 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I płyniemy jeszcze z muzyką na 106.4, 4 minuty po godzinie 16. No i oczywiście dla tych, którzy ucieszyli się ze słońca. Tego słońca z nami jeszcze do 20.20 trochę będzie. No i kawałek dnia, jeszcze 132 dzień roku. Dzisiaj jeszcze 39 dni astronomicznej wiosny z nami, a w kalendarzu jest wtorek, 12 maja.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Siki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe, kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
0: Reklama.
3: Centrum 6 i 4 FM.

0: 7 osób związanych z kaliską kulturą otrzymało stypendia. Między innymi ten temat z regionu już w wiadomościach o 16.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Jest 16.30, o tym co w regionie południowej Wielkopolski opowie Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kiedy ostrowianie otrzymają niższe rachunki za miejskie ciepło? Kaliskie stypendia kulturalne rozdane, otwarcie domu klubowego motocyklistów w Kaliszu i akcja charytatywna dla dwuletniej Kornelii.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wraca temat wysokości opłat za ciepło w Ostrowie Wielkopolskim. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy zapowiada złożenie nowego wniosku taryfowego na kwotę 49 zł za gigajoula. Najpierw jednak Urząd Regulacji Energetyki musi w końcu zatwierdzić poprzedni wniosek miejskiej spółki, złożony jeszcze w minionym roku.
3: Temat wysokości opłat za ciepło systemowe dla odbiorców końcowych od miesięcy elektryzuje opinię publiczną w Ostrowie Wielkopolskim. Ostrowianie pamiętają, że obietnicę ceny 49 zł za gigajoula złożyła w czasie kampanii wyborczej prezydent Beata Klimek. Obecnie jednak mieszkańcy płacą znacznie więcej i często narzekają na wysokie rachunki. Temat podchwyciła również opozycyjna część Rady Miejskiej, domagając się na kolejnych sesjach informacji, kiedy ciepło w Ostrowie osiągnie obiecaną cenę. Do tematu powrócił podczas oficjalnej inauguracji wielkiej inwestycji budowy 4 nowych kotłów kogeneracyjnych dla OZC-u prezes spółki Mariusz Bolach.
4: Następny wniosek taryfowy spółka OZC składa na kwotę 49 zł za gigajoul za cenę ciepła.
3: Problem w tym, że Ostrowski Zakład Ciepłowniczy od wielu miesięcy nie może zatwierdzić poprzedniego wniosku taryfowego, co potwierdził prezes spółki.
4: Dzisiaj czekamy na zatwierdzenie tego wniosku, który został złożony wcześniej, w ubiegłym roku. Borykamy się dzisiaj z tym, co chwilę są jakieś zmiany wprowadzone. Między innymi przez prezesa URE, który dał nowe wskaźniki po kogeneracji. Jeżeli będzie zatwierdzona taryfa, powiedzmy w tym roku, to następny wniosek, to co było mówione o 49 zł za gigajoul, będzie wkładany za rok.
3: Mariusz Bolach podkreśla, że złożonego wniosku nie można teraz anulować.
4: Nie możemy teraz anulować, nie. Został złożony, nie ma takiej możliwości.
3: Według danych Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego średnia cena ciepła wynosi teraz w Ostrowie około 130 zł za gigajoula netto, zależnie od grupy taryfowej i rodzaju budynku. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: 7 osób związanych z kaliską kulturą ze stypendiami. Dzięki dotacjom przyznanym przez Urząd Miasta Kalisza zrealizują projekty z kategorii muzyka, teatr i film, sztuki wizualne oraz projekt interdyscyplinarny. Jedną ze stypendystek jest poetka Izabela Fietkiewicz-Paszek.
5: Projekt nazywa się Gorączka Kaliska i to będzie rodzaj wideo eseju takiego atlasu pamięci Kalisza. Chcę go oprzeć o moje dwie książki. Jedną wydaną 3 lata temu, czyli Koniec Srebrnej Nitki. To były sonety poświęcone kaliskim, bądź związanym z Kaliszem, twórcą, twórczynią przed lat, nazwijmy to tak, czyli już tym nieżyjącym. A teraz za moment ukaże się książka Przypisy do miasta i to jest też zbiór sonetów. Książka poświęcona wielokulturowemu Kaliszowi.
2: Komisja stypendialna poddała ocenie merytorycznej 28 wniosków. Do otrzymania grantów wyróżniono 7 osób.
1: Warto się wybrać.
2: W tę sobotę, 16 maja, klub motocyklowy Gremium MC Old District zaprasza na uroczyste otwarcie domu klubowego przy ulicy Obozowej 2 w Kaliszu. Wydarzeniu towarzyszyć będzie zbiórka charytatywna dla dwuletniej Kornelii Roszak, która zmaga się z wodogłowiem, a w zeszłym roku przeszła operację usunięcia guza mózgu. Dziewczynka w sumie była już operowana 7-krotnie. Teraz czeka ją kolejny zabieg wszczepienia zastawki. Walka o zdrowie dziewczynki jest kosztowna, przez co rodzina potrzebuje wsparcia. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wylicytować m.in. sesję tatuażu czy trening z Adamem Balskim i Mariuszem Ziętkiem. Na uczestników czekać będzie też grill oraz muzyka na żywo. Początek wydarzenia o 16.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 16.35, o tej porze już troszkę się przejaśniło na drogach, ale są jeszcze miejsca, gdzie natężenie ruchu większe i tak dalej wolności. To jest takie miejsce, gdzie tutaj momentami się troszkę więcej aut znajduje w okolicach Sukienniczej, ale gdybyście jechali Aleją Wojska Polskiego, to tam dopiero jest mocniejszy ruch. No i tu zdecydowanie w kilku miejscach trzeba będzie sobie odpuścić, w okolicach Poznańskiej, Stawiszyńskiej. No i sprawdzamy jeszcze, co dzieje się na Krajowej 25 przez miasto Podmiejska, tutaj też intensywniej. A gdybyście wzięli pod uwagę jeszcze remonty, to Kordeckiego naprzeciwko numeru 38 wykop na jednym pasie, więc trzeba będzie też bardzo uważać. Wojciechowskiego przy numerze 5 na prawym pasie, jadąc od piekarni. Na lewym z kolei naprawa nawierzchni parkingu i zwężenia, a dodatkowo jeszcze prace remontowe na odcinku Krajowej 12 Kalisz-Opatówek. Lepiej wybierać objazdy przez Strzał albo Tłokinie, bo drogatki do Zdun, tutaj prace intensywne i maszyny do tego na poboczu. No, jezdnia już też wygląda inaczej. Wahadło, sterowany ruch wahadłowy czasową sygnalizacją świetlną. Trzeba będzie na to zielone poczekać w dłuższym sznurku. W Ostrowie w przebudowie jest ulica Klasztorna. To na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strzelecką do granicy z Wysockiem. Tu zwężenie ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę. W przebudowie ulica Leduchowskiego od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej. A za informacje dziękujemy kierowcom taksi Echo 196-23.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupalis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Ważą się losy programu, ceny paliwa niżej. Jutro jeszcze spokojnie te minimalne ceny są podane, natomiast przepisy obowiązują do najbliższego piątku, a minister energii zapowiada, że zostaną najpewniej wydłużone na razie o 2 tygodnie.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: 22 minuty do 17:00.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Reklama.

0: 11 minut do godziny 17, a może by tak wyskoczyć gdzieś do kina po południu, może dzisiaj. Jeszcze 17.50 i 20 to są te propozycje filmu Diabeł biera się u Prady 2. To premiera, która ma duże wzięcie w kinie Centrum, nie tylko. Kto ma ochotę, jeszcze może wybrać się właśnie tutaj. A poza tym jeszcze przed nami Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie w tym tygodniu, czyli kultowy komediodramat, który stał się zresztą też przebojem kasowym na całym świecie. Będzie też szansa na kolejne propozycje, które już pojawią się w nadchodzącym tygodniu. A jeżeli chodzi o to, co w repertuarze Kina Centrum, co na afiszu, cekajskalisz.pl, tutaj szczegóły.
1: Warto się wybrać.

0: Taką podobnie odchodzimy. Zmarła aktorka Stanisława Celińska, znana też ze swojej twórczości muzycznej. Ten temat m.in. w wiadomościach o 17 na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
4: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
3: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
4: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
3: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
4: Do swych składów pięknie zapraszają.
3: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
5: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.
0: 5 minut pozostało do godziny 17. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. R.E.M. na do usłyszenia ode mnie. Zapraszam w imieniu Marzanny Forysiak. Grażyny Marciniak. Cześć.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: No jeżeli chodzi o temperaturę, to mamy na razie apogeum na termometrach, czyli 14 stopni, więcej nie będzie. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Właśnie w tej chwili tak ładnie nam słońce grzeje nad Kaliszem. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie na razie spada, biometr niekorzystny, a cały czas naszą pogodę kształtuje Niż Dorin z centrum nad Morzem Bałtyckim.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 17. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Zmarła aktorka i piosenkarka Stanisława Celińska. O reakcję po egzaminie z matematyki spytamy ósmoklasistów. Czy i jak można imprezować w pałacu w Wilanowie po koncercie weekendowym? Są kolejne zawiadomienia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje aktorka Stanisława Celińska. Grała w filmach i teatrze. Do historii przeszły jej role m.in. w filmach Pieniądze to nie wszystko i Alternatywy 4. W późniejszych latach zdobyła także popularność jako piosenkarka, wykonując nastrojowe, poetyckie piosenki. Stanisława Celińska miała 79 lat. Egzamin z matematyki już za ósmoklasistami. Namówią, jak było.
4: Procenty, geometria dużo.
5: Geometria ogólnie dużo. 45, 50.
6: No, 80.
3: Na takie wyniki liczą, ale oficjalnie poznają je dopiero od 3 lipca. Tymczasem przed uczniami kolejny, ostatni już egzamin. Jutro napiszą go z języka obcego. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie wpływa na zaliczenie ani przedmiotu, ani ukończenie szkoły. Nie można go też nie zdać. Sprawca śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu, zdecydował Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Co więcej, uwzględnił zażalenie obrońców 57-latka na wszelkie środki zapobiegawcze zastosowane wobec mężczyzny, tłumaczy obrońca mecenas Dariusz Kawalec.
7: Uchylone zatem zostały również środki w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Moja ocena tego postanowienia nie może być inna niż jako decyzja słuszna. Zresztą takie były tezy mojego zażalenia na decyzję sądu pierwszej instancji.
3: Zażalenie na decyzję sądu w sprawie środków zapobiegawczych wobec mężczyzny złożyła także prokuratura, która domagała się bezwzględnego aresztowania podejrzanego. Jednak dzisiejsze postanowienie sądu jest ostateczne, nie przysługuje od niego odwołanie. 21 oddziałów przedszkolnych zlikwiduje od września miasto Toruń. Powodem jest niż demograficzny, z którym borykają się także inne miasta. Z urzędnikami o narastającym problemie rozmawiała Agnieszka Wynerska.
8: W ciągu ostatnich 5 lat w Toruniu ubyło 0,5 tysiąca trzylatków, czyli potencjalnych kandydatów do przedszkoli, a prognozy też nie napawają optymizmem. Za rok dzieci będzie ponad 100 mniej. Demografia wymusza zmianę, tłumaczy rzecznik Urzędu Miasta Marcin Centkowski.
9: Podjęliśmy decyzję o tym, aby zlikwidować oddziały przedszkolne w Toruniu, zredukować tą liczbę do 168. W porównaniu do obecnego roku jest to 189 oddziałów.
8: Miasto nie planuje zamykania całych przedszkoli, dodaje rzecznik.
9: Takich planów nie było, nie ma i w najbliższym czasie na pewno nie będzie.
8: W systemie rekrutacyjnym nadal jest wolnych niemal 170 miejsc.
3: Dotkliwy problem jest także w Warszawie, mimo że już tylko do jutra trwa w stolicy rekrutacja uzupełniająca. Do przedszkoli w warszawskich placówkach nadal jest 3700 wolnych miejsc. W związku z imprezą Techno w Pałacu Wilanowskim w Warszawie policję zawiadomił regionalny dyrektor ochrony środowiska. Jego zdaniem organizator imprezy naruszył przepisy zawarte w ustawie o ochronie przyrody. Interwencję podjął też rzecznik praw obywatelskich, a chodzi o imprezę z ostatniego weekendu. Mieszkańcy m.in. miasteczka Wilanów skarżyli się na hałas do wczesnego rana. Do internetu trafiły też zdjęcia pokazujące zniszczone trawniki, po których jeździł ciężki sprzęt. Muzeum w Wilanowie broni się tym, że organizator wydarzenia posiadał wszelkie niezbędne zgody.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty po 17:00. Och, jakie przyjemne wtorkowe popołudnie. Dzień dobry, Marzanna Forysiak i Sylwia Grzeszczak.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasy? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
4: Telefon 196-23.
3: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
4: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.

Prognozy pogody są bardzo sprzyjające. Okazuje się, że tym pięknym słońcem będziemy mogli się cieszyć dzisiaj aż do zachodu, czyli do 20.20. Długi, piękny wtorek. Niech to będzie naprawdę wyjątkowy czas i dzień dla tych, którzy dzisiaj świętują, a wśród nich Dominik, Jan, Janna i Pankracy. Dla Was Big Day w dzień gorącego lata. Najlepsze życzenia.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już 15 maja o godzinie 17 w Bibliotece Publicznej Miasta Gminy Pleszew odbędzie się wyjątkowe spotkanie z Pawłem Mateńczukiem, byłym operatorem jednostki wojskowej GROM. A szczegóły tego spotkania w wiadomościach o 17.30.

0: Na zegarze już 17.30, a przed nami wiadomości z najbliższej okolicy i Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Krotoszynie trwa walka o szybszą budowę obwodnicy. Były operator jednostki wojskowej Grom, gościem spotkania w Pleszewskiej Bibliotece, Zielone Płuca Wielkopolski w Kobylej Górze.
1: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Krotoszyn czeka na budowę obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15. Burmistrz Krotoszyna nie zwalnia jednak tempa i walczy o obwodnicę w ramach przebudowy dotychczasowego przebiegu drogi krajowej nr 36 na odcinku Ostów Wielkopolski Krotoszyn.
3: W trakcie rozmowy z panem ministrem infrastruktury, panem Stanisławem Malepszakiem, zadeklarowałam wolę współfinansowania prac przygotowawczych, w tym materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej dla nowego zadania budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36. To zadanie znajduje się na liście rezerwowej rządowego programu budowy 100 obwodnic, dlatego też uznaliśmy z uwagi na przedłużające się procedury środowiskowe, że zasadnym jest jak najszybsze zlecenie stosownych opracowań.
2: Powiedziała Radiu Centrum Natalia Robakowska, burmistrz Krotoszyna. Zapowiada ona również zwrócenie się do starosty krotoszyńskiego i radnych miejskich z wnioskiem o podjęcie działań, które w przyszłości umożliwią budowę obwodnicy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Jak wygląda prawdziwe życie operatora Gromu? Ile kosztuje służba w elitarnej jednostce i co zostaje po latach misji bojowych? O tym już w ten piątek, 15 maja, opowie człowiek, który przez lata działał tam, gdzie inni nawet nie mieli wstępu. W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Pleszew odbędzie się wyjątkowe spotkanie z Pawłem Mateńczukiem.
4: Nawal to były operator jednostki wojskowej Grom, uczestnik misji bojowych w Iraku, w Afganistanie, ceniony mówca, autor bestsellerowych książek, m.in. Świat na celowniku, Ostatnich gryzą psy, Jak zostałem operatorem Gromu. Wśród kilkunastu odznaczeń posiada krzyż komandorski Orderu Krzyża Wojskowego. Podczas spotkania w bibliotece Paweł Mateńczuk opowie o kulisach służby w jednej z najbardziej elitarnych jednostek specjalnych świata, o doświadczeniach z tajnych operacji oraz o życiu po zakończeniu wojskowej kariery. Nie zabraknie historii opartych na prawdziwych wydarzeniach, refleksji i możliwości zadania pytań gościowi. To wydarzenie dedykowane jest tym wszystkim, którzy interesują się wojskowością, historią współczesną i ludźmi o niezwykłych życiorysach. Spotkanie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek będzie okazją do poznania człowieka, który wielokrotnie ryzykował życiem podczas najtrudniejszych misji. Rozpocznie się ono w piątek o godzinie 17. Darmowe wejściówki dostępne są w wypożyczalni, zaś wydarzenie dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: 4 i 5 lipca odbędą się Dni Kobylej Góry. Wydarzenie pod nazwą Zielone Płuca Wielkopolski odbędzie się nad Zalewem Blewąska i będzie miało w tym roku ekologiczny charakter, o czym opowiedział Radiu Centrum Wiesław Berski, wójt gminy Kobyla Góra.
5: Chcemy podczas tej naszej imprezy wskazać, że też jest duży problem w Wielkopolsce i w Polsce w zakresie magazynowania wody. Dlatego też tutaj będziemy chcieli, aby wybrzmiał ten taki sygnał. I też myślimy właśnie o rekordzie. Zobaczymy, czy to będzie rekord związany z największą ilością osób, która bierze udział, bądź też najdłuższym odcinku, bo taki mamy zamysł, aby utworzyć taki łańcuch wokół zalewu i przekazywać sobie, powiedzmy, konewkę z wodą, gdzie na końcu podlejemy drzewko.
2: Oczywiście w tych dniach nie zabraknie również występów muzycznych, a przed miejscową widownią zaprezentują się m.in. Tymek czy Łódka Grubasa.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Dzieje się na tych naszych ulicach. W Kaliszu remontowana Sulisławicka, Kordyckiego naprzeciwko numeru 38, wykop na jednym pasie. Uważajcie też na Wojciechowskiego na prawym pasie, wykop na lewym, naprawa na wierzchni parkingu, to przy numerze 5. Jeszcze praca drogowa na skręcie ulicy Majkowskiej w Długoszan. No i teraz kłopoty, jeżeli chodzi o organizację imprezy wielkopolskiego finału 36. edycji ogólnopolskiego konkursu Policjant Ruchu Drogowego. 15 maja ta impreza, ale już wcześniej będą różnego rodzaju kłopoty. Od godziny 15 to będzie 13 maja do 14 maja do godziny 17 zamknięty będzie wjazd na teren targowiska miejskiego przy 3 maja. No i będzie się tam naprawdę sporo działo, więc najlepiej czytajcie na rc.fm, bo tam rzeczywiście sporo różnego rodzaju niespodzianek. W Opatówku cały czas prace remontowe na odcinku krajówki numer 12 do Kalisza. Zwężenie jest nie w samym Opatówku, od Rogatki w Opatówku do Zdun. Prace na poboczu i jezdni. Mamy tu ruch wahadłowy i sterowane to wszystko czasową sygnalizacją świetlną. Zwężenie jezdni, jeszcze do tego ograniczenie prędkości do 40. No i korki o tej porze jak zawsze. Ostrów Wielkopolski przebudowywana Klasztornej, Leduchowskiego i krajówki numer 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. To jest odcinek Zacharzew, Lamki, Łąkociny. Tu wahadło. I jeszcze Pleszew, przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego, tymczasowa organizacja ruchu. Zmiana organizacji ruchu wciąż obowiązuje na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej. A za informacje dziękujemy Taxi Echo 196-23.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupalis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Cyfrowe tablice rejestracyjne. Taka nowość, coraz częściej pojawiające się na amerykańskich drogach. No one umożliwiają zarządzanie wyświetlanymi komunikatami za pomocą smartfona. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa zwracają jednak uwagę, że wraz z nową technologią pojawiają się także zupełnie nowe zagrożenia. Eksperci wskazują na luki w oprogramowaniu, które mogą sprawić, że cyfrowe tablice staną się celem ataku hakerów. Z kolei producent tablic zapewnia, że przejęcie kontroli nad urządzeniem wymaga fizycznego dostępu i specjalistycznej wiedzy. No i tak cyfrowe tablice rejestracyjne mogą być kolejnym przykładem rozwiązania, które oprócz wygody i nowoczesności niesie za sobą również niestety nowe problemy.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: Szerokiej drogi i tak jak głosi tytuł piosenki Drive Safe. Po prostu bezpiecznie jedźcie i szerokiej drogi.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

No, dla niektórych szykuje się bardzo ciekawy wieczór. Półfinał Eurowizji dziś i w czwartek 14 maja. Polskę w 70. konkursie piosenki Eurowizji reprezentuje Alicja Szemplińska. Wokalistka dziś wykona w Wiedniu utwór Pray. A na eurowizyjnej scenie pojawić się miała już 6 lat temu. Wtedy na przeszkodzie stanęła pandemia. Finał Eurowizji zaplanowano na sobotę na 16 maja. Awansuje do niej po 10 uczestników obu półfinałów. A miejsca w finale pewny jest też gospodarz, czyli Austria oraz 4 członków Wielkiej Piątki, Włochy, Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Piąta w tym gronie, Hiszpania, bojkotuje konkurs. W gronie faworytów są reprezentanci, czyli reprezentanci Finlandii, Grecji czy Danii, a trzeba pamiętać, że Eurowizja to nie tylko muzyka, ale również geopolityka. Wzajemnie bardzo mocno zawsze wspierały się m.in. państwa ze Skandynawii i Bałkanów, a to zawsze zwiększa szanse na dobry wynik. No dzisiaj za Alicję oczywiście mocno trzymamy kciuki.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Rząd właśnie przyjął projekt ustawy zwanej Lex Szarlatan. Tak chce walczyć z pseudomedycyną. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 18.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
4: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
5: W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty do Dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek, do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcja i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeum w kaliszu.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Pozostaniemy w obszarze niskiego ciśnienia związanym z niżem Fi nad Morza Północnego w strefie frontu atmosferycznego. Ciepłe powietrze od zachodu będzie wypierane przez dużo chłodniejsze powietrze polarne morskie. Jutro wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Przelotnie popada deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie możliwe burze. Maksymalnie jutro na termometrach do 13 stopni. Wiatr słabiej umiarkowany, okresami porywisty.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 18. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nie żyje aktorka teatralna i filmowa Stanisława Celińska. Rząd walczy z pseudomedykami i pseudoterapiami. Jest nowe prawo. Sprawdzimy też, za ile maksymalnie będziemy jutro tankować na stacjach paliw. Miriam Lipińska, niezapomniana Agnieszka Niechcic z filmu Noce i Dnie, czy nauczycielka, sąsiadka docenta Furmana z serialu Alternatywy 4. Nie żyje Stanisława Celińska, jedna z najbardziej cenionych, charakterystycznych i lubianych polskich aktorek. Wielokrotnie brała udział w przeglądzie piosenki aktorskiej, a do klasyki przeszła jej piosenka Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Stanisława Celińska miała 79 lat. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci za kraty. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała bezwzględnego aresztu dla 57-latka. Uwzględnił natomiast wniosek obrońcy podejrzanego i uchylił mu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mój klient nigdy nie miał zamiaru się ukrywać, mówi adwokat kierowcy Dariusz Kawalec i dodaje, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
4: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a ponadto docierają do niego informacje medialne z mediów społecznościowych. Czuję się również taki troszkę osaczony, nie będę ukrywał, i obawia się poruszania swobodnego po mieście.
3: Decyzja jest prawomocna, 57-latek dostanie zwrot kaucji. A do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Samochód podejrzanego zjechał nagle i uderzył wiadącego rowerem posła. Rząd chce walczyć z pseudomedycyną. Właśnie przyjął projekt ustawy zwanej Lex Szarlatan. Nowe przepisy mają skuteczniej chronić pacjentów przed niebezpiecznymi praktykami lekarskimi, dezinformacją i działalnością osób podszywających się pod specjalistów medycznych. Dają też nowe uprawnienia Rzecznikowi Praw Pacjenta. Będzie mógł nakładać kary na osoby zajmujące się pseudomedycyną, nawet do 1 000 000 zł, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Chodzi o sytuację, gdy osoby bez wykształcenia medycznego oferują rzekome terapie chorób metodami, które nie mają potwierdzenia naukowego lub zniechęcają pacjentów od diagnostyki i leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.
3: Rzecznik Praw Pacjenta zyska także prawo do wydawania komunikatów ostrzegających przed praktykami medycznymi zagrażającymi życiu lub zdrowiu. Zmieniamy temat. Chłodniej, burzowo i deszczowo, a do tego możliwe lokalne przymrozki. I tak do zimnej Zośki, czyli do piątku. Do połowy maja lepiej chronić uprawy przed przymrozkami, mówią rolnicy i ogrodnicy.
6: Tutaj przy uprawie ogórków, żeby przeciwdziałać tym mrozom, mamy ją przykrytą agrowłókniną.
7: Na pewno nie wolno przed 15 sadzić żadnej ani bazylii, ani pomidorów, ani papryki, bo to jest niezwykle wrażliwe na mróz.
3: Trzech zimnych ogrodników, a potem zimna Zośka, to czas od 12 do 15 maja. To 4 dni, które w naszej części Europy bardzo często przynoszą ochłodzenie i zagrażają roślinom. Jutro maksymalne ceny paliw znów lekko w dół. O 10 groszy w porównaniu z dzisiejszym dniem potanieje diesel. Za litr zapłacimy jutro nie więcej niż 6 zł i 84 grosze. Tańsza będzie też benzyna 95. Jutro może kosztować maksymalnie 6 zł i 28 groszy. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Wszystko wskazuje na to, że niemiecki trener Hansi Flick przedłuży kontrakt z Barceloną do 2028 roku. Chociaż oficjalnie nie podpisano jeszcze umowy, pośrednio sam zainteresowany powiedział, że tak się stanie. Jestem we właściwym miejscu, podkreślił dziś Flick na konferencji przed jutrzejszym meczem Barcelony z Alaves. A co dalej z Robertem Lewandowskim? Kontrakt polskiego napastnika z FC Barceloną też wygasa w czerwcu i na razie nie ma decyzji o jego przedłużeniu. Stąd spekulacje dotyczące przyszłości kapitana reprezentacji Polski. A wśród potencjalnych kierunków znalazła się Portugalia, o czym więcej Mateusz Stanicki.
9: Taką tezę stawiają tamtejsi dziennikarze, którzy uważają, że Lewy miałby trafić do mistrza kraju FC Porto. W barwach tego klubu grał też trzej inni reprezentanci Polski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. 37-latek miał się znaleźć w centrum zainteresowania działaczy według telewizji Sport TV i CMTV na skutek kiepskiej dyspozycji napastników klubu w ostatnich spotkaniach, choć na razie konkretów brak. Wcześniej mówiło się o tym, że Polak miałby trafić do włoskiego Juventusu, ale na stole jest też ponoć oferta zza wielkiej wody, bo o Polaka ma się starać Chicago Fire. Zdaniem hiszpańskiego dziennika Mundo Deportivo ta propozycja miałaby być dla polskiego kapitana zdecydowanie bardziej korzystna finansowo niż te z Europy.
8: Ousmane Dembélé z Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu został uznany najlepszym piłkarzem sezonu w lidze francuskiej. Zawodnicy stołecznej drużyny otrzymują to wyróżnienie nieprzerwanie od 10 lat. Ostatnim laureatem spoza PSG był Alexandre Lacazette z Olympique Lyon w 2015 roku. Po raz drugi z rzędu najlepszym młodym piłkarzem ligi został uznany Désiré Doué, też z PSG. Natomiast Pierre Sage z ekipy Lens zdobył nagrodę dla najlepszego trenera. Renesans formy doświadczonej Rumunki, 36-letnia Sorana Cârstea, która rozgrywa ostatni sezon w karierze, została dziś pierwszą półfinalistką tenisowego turnieju w Rzymie. Rumunka pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy 6-1, 7-6. Iga Świątek o półfinał zagra jutro wieczorem, jej rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut po 18, a u nas teraz tegoroczna orkiestra Męskie Granie. Nareszcie. Ja się

0: Reklama.
1: Haniu, już gotowe.
2: Tak prędko? Na pewno wszystko?
1: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Masz

0: lata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć. Reklama.

0: Przed nami jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie sportu. 11 czerwca rozpoczną się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Po raz pierwszy w historii gospodarzami imprezy będą trzy państwa: Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. No, w związku z tym zaplanowano aż trzy ceremonie otwarcia. Inauguracja odbędzie się na Stadio Azteca przed meczem Meksyk-Republika Południowej Afryki, a nazajutrz na stadionie w Toronto, tuż przed piłkarską rywalizacją Kanady oraz Bośni i Hercegowiny, na scenie pojawią się kanadyjskie gwiazdy estrady, czyli Michael Bublé i Alanis Morissette. 13 czerwca z kolei zaplanowano ceremonię w Stanach Zjednoczonych. Uświetnią swoimi występami m.in. Katy Perry. Ponadto w czasie mundialu zaplanowano inspirowany Super Bowl koncert w przerwie finałowego meczu. Nie wiadomo na razie, kogo wybrano na muzyczną gwiazdę tego spotkania, ale to zresztą nie koniec niespodzianek. FIFA zapowiada, że wkrótce ogłoszeni zostaną kolejni artyści.
1: Radio Centrum i gra muzyka.
2: Reklama.
3: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Reklama.
4: Od radia.
1: Na ten temat.
5: Środa, 12:30.
1: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
5: Piotr Bigora, dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum.
4: Od radia dla Ciebie.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: To była szósta edycja akcji promującej ekologię. Podczas pięciogodzinnego spływu kilkudziesięciu ochotników sprzątało rzekę Prosny na odcinku od Grabowa do Kalisza. Jakie efekty, o tym posłuchajcie w wiadomościach o 18.30.
2: Let's go, girls.

0: 18.30, Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Szpital w Kępnie nie znalazł zgodnej z wnioskiem koncepcji na zagospodarowanie 16 milionów złotych dofinansowania przyznanego z Krajowego Programu Odbudowy. Radosna Prosna, bo posprzątana. Młodzi lekkoatleci z Ostrowa podbili Łódź.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Służba zdrowia to temat drażliwy i często związany z niemałymi pieniędzmi, i tymi zarabianymi, i tymi traconymi.
3: Była europarlamentarzystka PiS, niezwiązana wcześniej z systemem opieki zdrowotnej, Angelika Możdżanowska, obecnie dyrektorka szpitala w Kępnie, przed kilkoma tygodniami dostała sowitą podwyżkę. Z 23 zrobiły się 32 tysiące na miesiąc brutto. I to nie jest czeski błąd. Wcześniej szpital nie znalazł natomiast zgodnej z wnioskiem koncepcji na zagospodarowanie przyznanych mu 16 milionów dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy, popularnego KPO. W efekcie bezzwrotna unijna dotacja najprawdopodobniej trafi do innego samorządu. Aneta Merner, Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Od Grabowa do Żydowa. Taki odcinek Prosny udało się posprzątać w czasie tegorocznej akcji usuwania śmieci z wody oraz nabrzeże rzeki. To było rekordowe przedsięwzięcie pod względem długości uporządkowanego fragmentu rzeki oraz liczby osób, które wzięły w nim udział.
4: Płynęło z nami blisko 100 osób. W 50 kajakach i na 5 łódkach płynęli z nami i harcerze, i strażacy ochotnicy, i przedstawiciele Kaliskiego Nadleśnictwa, i naszego starostwa powiatowego oraz wszystkie osoby chętne, które tego dnia znalazły czas i miały chęci, żeby wspólnie z nami rzekę Prosnę posprzątać. Możemy stwierdzić, że tych śmieci jest coraz mniej. Cieszy nas, że widzimy już efekty tych naszych corocznych akcji. No i oczywiście zachęcamy wszystkich do spływów kajakowych.
2: Powiedziała Radiu Centrum Marta Wolasz, koordynatorka akcji ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu. W czyszczeniu Prosny wzięli udział także pracownicy przedsiębiorstwa usług komunalnych, które za darmo odbiera śmieci. Akcje wspomagają także wypożyczalnie kajaków, udostępniając bezpłatnie sprzęt. To było szóste sprzątanie Prosny przed początkiem sezonu kajakowego. Grat rekordów życiowych i mnóstwo czołowych miejsc. To bilans lekkoatletów klubu sportowego Stal LA Ostrów podczas pierwszego ogólnopolskiego mitingu kwalifikacyjnego w Łodzi w kategorii U16, U14, U12 rozegranego w niedzielę.
5: Na stadionie RKS-u Łódź reprezentanci Stali w kategoriach U12 do U16 rywalizowali ze swoimi rówieśnikami z całej Polski. Łącznie przedstawiciele ostrowskiego klubu zanotowali 12 zwycięstw, 10 drugich miejsc i 5 trzecich lokat. Mimo bardzo silnego przeciwnego wiatru w sprintach nasi zawodnicy osiągali fantastyczne rezultaty i bili rekordy życiowe, powiedział Radiu Centrum trener Marek Walczak. Do największych gwiazd zawodów należała Pola Galusińska, która zwyciężyła w skoku w dal ze strefy U14 z wynikiem 5,38 m, najlepszym aktualnie wynikiem w Polsce w tej kategorii wiekowej. Dodatkowo wygrała bieg na 100 metrów. Julia Nowak w kategorii U12 wygrała skok w dal ze strefy oraz bieg na 60 metrów. Franciszek Garbarczyk zwyciężył w tej samej kategorii wiekowej w biegu na 60 metrów i skoku w dal ze strefy. Jasper Edmundson w kategorii U14 wygrał w tych samych konkurencjach. Amelia Wonsala była druga w skoku w dalu 16 z rekordem życiowym 5,27 m, co jest obecnie trzecim wynikiem w kraju. Agata Miecznik w skoku w wzwyż osiągnęła znakomite 143 cm. Jednego możemy być pewni. Rośnie kolejne świetne pokolenie lekkoatletów Stali Ostrów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 19.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Żeby było słychać.

No to jest świetna pora, żeby odpocząć w ulubionym fotelu z dobrą kawą czy herbatą. Za 15 godzina 19. Nasza playlista też dostosowana do nastroju wtorkowego popołudnia. No do weekendu jeszcze szmat czasu, ale proszę bardzo, tu na horyzoncie Kuba i Kuba, Shakira czy Big Mountain.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: 18.52. Uważajcie, kierowcy, w Jarocinie w Wielkopolskim Centrum Recyklingu zapaliły się śmieci. Na miejscu pracuje 7 jednostek Straży Pożarnej. Trwa dogaszanie. Uważajcie, w tej okolicy mogą się pojawić utrudnienia drogowe. Chodzi o Jarocin i Wielkopolskie Centrum Recyklingu.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Po zmianach, które wejdą w życie za miesiąc, 18 czerwca, będzie łatwiej zwrócić towary kupione w sklepach internetowych. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 19.
2: Reklama.
3: A, jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było Ci jeszcze milej, w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
4: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
5: Wiecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą? Każdy głodny dzień to wyzwanie.
6: Co dziś na obiad?
7: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
5: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
6: Bistro na talerzu.
7: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
6: A my mamy czas dla siebie.
5: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Na zachodu wkracza szeroka strefa chmur z przelotnymi opadami deszczu związana z niżem pi. Napływają do nas chłodne, wilgotne masy powietrza polarnego z nadpółnocnego Atlantyku. Jutro umiarkowane i duże zachmurzenie, przelotnie popada deszcz. Lokalnie możliwe również burze. Temperatura maksymalna do 13 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 19. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ważna dla małżeństw jednopłciowych decyzja prezydenta Warszawy. Będzie łatwiej o zwrot rzeczy kupionych w sklepach internetowych. Najbardziej znany mazurski bocian Krutek doczekał się rekordowego przychówku. Miriam Lipińska. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych w krajach Unii Europejskiej, a premier potwierdził, że będzie umożliwiające to specjalne rozporządzenie. To efekt rozstrzygnięć Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. To dobra decyzja, ocenia wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050.
4: Cieszy mnie to, że Rafał Trzaskowski tutaj postanowił zachować się jak rasowy samorządowiec i urzędnik samorządowy, czyli podejść do obowiązującego prawa racjonalnie i określić, że jego mieszkańcy będą mogli otrzymywać stosowne transkrypcje i decyzje.
3: Sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula przekazała, że rozporządzenie jest gotowe i czeka już tylko na podpis szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do ambasady USA w Warszawie w sprawie wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. Resort pyta w niej o podstawy prawne i faktyczne, w tym o dokument, na podstawie którego były minister sprawiedliwości przekroczył amerykańską granicę i o datę jego przyjazdu do USA. Jeszcze więcej pytań do ambasady USA ma prokuratura. Dotyczą nie tylko Ziobry, ale i Marcina Romanowskiego.
5: Na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granicę? Czy powoływali się na status uchodźcy lub czy wystąpili o azyl?
3: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Śledczy wezwali też na przesłuchanie prezesa i redaktora naczelnego TV Republika Tomasza Sakiewicza. 20 maja ma w charakterze świadka wyjaśnić prokuratorom, jak to się stało, że Ziobro z dnia na dzień, tuż po zmianie rządu na Węgrzech, został zatrudniony przez tę stację jako komentator polityczny i czy ma to związek z przestępstwem poplecznictwa. Zmieniamy temat. Będzie łatwiej zwrócić towary kupione w sklepach internetowych. Zmiany wchodzą w życie za miesiąc, 19 czerwca. Zgodnie z unijną dyrektywą sklepy internetowe będą musiały umieścić na stronie w widocznym miejscu przycisk odstąp od umowy. Tyle, że wiele sklepów nie jest na to gotowych, mówi Michał Wójcik z Alsendo.
6: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
3: A to nie jedyne problemy.
6: Jak wykazał nasz raport, ponad 40% firm potrzebuje co najmniej 11 dni na zwrot środków, a w wielu przypadkach proces ten przekracza 2 tygodnie.
3: Brak internetowego guzika z opcją odstąp od umowy po 19 czerwca może być traktowany jako łamanie praw konsumenta. Mazurski bocian celebryta Krutek i jego partnerka przedłużyli gatunek. Jak ustalili przyrodnicy z Mazurskiego Parku Krajobrazowego, mają 5 piskląt. Tak wielu młodych Krutek nigdy dotąd nie miał. Teraz przyrodnicy będą obserwować, czy bocian nie będzie próbował pozbyć się części potomstwa. To naturalne zachowanie u bocianów. Wyrzucają z gniazda pisklęta słabe, chore czy takie, których nie są w stanie wykarmić. Jeśli Krutek postanowi pozbyć się któregoś z młodych, odchowają je ludzie w ośrodku rehabilitacji bocianów.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polscy piłkarze ręczni rozegrają w tym tygodniu decydujące 2 mecze o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Rywalem biało-czerwonych będzie Austria. Do kadry po długiej przerwie i licznych kontuzjach wraca Szymon Sićko.
8: Trochę czuję się jakbym pierwszy raz był na zgrupowaniu, bo jednak minęło 2,5 roku od ostatniego zgrupowania. To fajne uczucie, czuję się trochę jak nowy zawodnik. Wiadomo, są pewne szczegóły, które muszę zrozumieć do pierwszego meczu i muszę się ich nauczyć, więc pracujemy nad tym na wideo i na treningach, żebym zaadaptował się do systemu reprezentacji.
7: Pierwszy mecz z faworyzowaną Austrią jutro w Gracu.
8: To jest dwumecz, więc te mecze rządzą się trochę innymi prawami i myślę, że musimy utrzymać koncentrację przez 120 minut i po prostu patrzeć na ten pierwszy mecz jako pierwszą połowę, żeby żeby być w tym dwumeczu, więc myślę, że koncentracja będzie najważniejsza.
7: Rewanż w niedzielę w Olsztynie. Wieczysta Kraków, Puszcza Niepołomice, Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki znalazły się wśród klubów piłkarskiej pierwszej ligi, którym Komisja do Spraw Licencji Klubowych PZPN nie przyznała uprawnień do gry w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. W tym gronie tylko Wieczysta ma realne szanse na awans, dlatego klub już zapowiedział, że się odwoła. Zespół z Krakowa jest w tabeli trzeci. Na dwie kolejki przed końcem sezonu do drugiego Śląska Wrocław traci 5 punktów. Już tylko miesiąc pozostał do rozpoczęcia mundialu w Ameryce Południowej. Meksykańscy kibice nie mogą się doczekać.
9: Jestem podekscytowany, będziemy gospodarzami, więc musimy zrobić dobre wrażenie, zadbać o ulicę. Przede wszystkim jestem podekscytowany, że to wszystko się zaczyna.
7: Niektórzy kibice uważają jednak, że jeszcze nie wszystko zapięte jest na ostatni guzik.
9: Szczerze mówiąc, uważam, że żadne mistrzostwa świata, żadne miasto nie jest naprawdę gotowe, bo to jest naprawdę ogromne wydarzenie. Ale myślę, że tak jak zawsze, Meksyk ostatecznie zawsze wszystko robi dobrze i jak się da, ale dobrze.
7: Mundial ruszy 11 czerwca na dwóch meksykańskich stadionach. W stolicy gospodarze podejmą RPA, a w Guadalajarze Korea Południowa zagra z Czechami. Jonathan Narváez z UAE Team Emirates wygrał czwarty etap wysiłku klasyckiego Giro d'Italia. Ekwadorczyk finiszował najszybciej z peletonu. Trzeci na mecie był Włoch Giulio Ciccone, który został nowym liderem klasyfikacji generalnej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut po 19:00.

0: Reklama.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
0: Reklama.

0: W Kaliszu odbędzie się wielkopolski finał 36. edycji ogólnopolskiego konkursu Policjant Ruchu Drogowego. Policja zachęca do udziału w wydarzeniu. W związku z konkursem czekają nas również utrudnienia w ruchu już jutro od godziny 15 do 14 maja. Do godziny 17 będzie obowiązywał zakaz wjazdu pojazdów na teren Targowiska Miejskiego przy ulicy 3 maja z wyłączeniem pojazdów policji oraz dojazdu do pawilonów handlowych. A szczegóły, jeżeli chodzi o finał tego konkursu, już za chwilę w wiadomościach o godzinie 19.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 19:30 i ostatni już dziś wiadomości z naszej najbliższej okolicy, Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sprawdzimy, co dzieje się w Kaliskim Parku Przyjaźni. Policjanci z całej Wielkopolski przyjadą rywalizować do Kalisza. Historyczny sukces szczypiornistów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kaliski Park Przyjaźni przechodzi przemianę. Jednym z zremontowanych fragmentów jest główne wejście do miejskiego Zieleńca od strony skrzyżowania ulic Skalmierzyckiej i Cegielnianej.
4: Prace polegają na wymianie nawierzchni z nieprzepuszczalnej na przepuszczalną. Historyczne płyty, które znajdowały się pod tym pięknym, rozłożystym dębem, zostaną wykorzystane. Po wykonaniu wszystkich prac te płyty upamiętniające miejscowości byłego województwa kaliskiego wrócą i zostaną ponownie zamontowane. Oprócz tych prac posad wykonamy tutaj elementy małej architektury. Wszystko po to, żeby to wejście do parku jeszcze bardziej zapraszało, było jeszcze bardziej przyjazne.
2: Powiedział Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Nowa przestrzeń ma być wyposażona w zjazd dla wózków oraz dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto dąb, pod którym wrócą płyty z nazwami gmin powiatu kaliskiego, zostanie podświetlony. Łączny koszt prac to 4 600 000 zł. 70% kwoty pochodzi z unijnego dofinansowania.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Najlepsi policjanci ruchu drogowego z całej Wielkopolski przyjadą do Kalisza. Będą rywalizować o tytuł najlepszego funkcjonariusza w wojewódzkim finale 36. edycji ogólnopolskiego konkursu Policjanci Ruchu Drogowego. Co ciekawe, ich zmagania będzie można obserwować na żywo.
5: Trzy konkurencje będą mogli Państwo obejrzeć osobiście. 14 maja przed godziną 13 zapraszamy na targowisko miejskie przy ulicy 3 maja. Tam dwie konkurencje konkursowe. Jazda sprawnościowa motocyklem oraz jazda sprawnościowa samochodem. Tam również będą czekały na Państwa stoiska profilaktyczne przygotowane przez policję. Będzie również można obejrzeć sprzęt i radiowozy, jakie w codziennej służbie używają policjanci nie tylko ruchu drogowego, ale również policyjni wodniacy oraz kontrterroryści. Następnego dnia, czyli 15 maja, około godziny 9:30 zapraszamy na skrzyżowanie ulic 3 maja i Stawiszyńskiej. Tam kolejna konkurencja, kierowanie ruchem drogowym.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa kaliskiej policji. To też świetna okazja dla kierowców, którzy będą poruszać się po centrum miasta, by przypomnieć sobie znaki i sygnały drogowe wydawane przez policjanta kierującego ruchem. Netland MKS Kalisz z historycznym sukcesem w Orlen Superlidze. Kaliszanie zakończyli sezon na 5. miejscu, najwyższym w historii występów klubów w ekstraklasie piłki ręcznej. Decydujące było wyjazdowe zwycięstwo nad KGHM-em Chrobrym Głogów 33-28. 5. miejsce to nie jedyny sukces Netland MKS-u w tym sezonie. Drużyna dotarła również do turnieju Final Four Orlen Pucharu Polski. Mecz w Głogowie był też pożegnaniem dwóch zawodników opuszczających klub. Portugalczyka Joela Ribeiro oraz Mikołaja Białowąsa. Jak podkreśla trener Rafał Kuptel, historyczne 5. miejsce i udział w Final Four pokazują, że był to bardzo udany sezon dla kaliskiego zespołu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 27 minut 20.

0: Reklama. Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
1: Cappuccino. Kafe latte.
2: Co robisz?
1: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
3: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.

0: Pamiętnik i doda, już powoli szykuje się na 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Ten odbędzie się w dniach od 4 do 7 czerwca tego roku, ale póki co piosenka Pamiętnik święci triumfy na liście przebojów top 30. 12 tygodni na liście i na razie cały czas miejsce numer 1. A jeżeli chodzi o listę przebojów, to możecie oczywiście cały czas zaglądać i oczywiście jeszcze głosować codziennie na 10 wybranych utworów na rc.fm.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: Wszystko wskazuje na to, że rządowy program na tańsze paliwo zostanie przedłużony o następne 2 tygodnie. Rozwiązanie zakłada niższe stawki VAT i akcyzy na paliwa oraz wprowadzenie maksymalnych cen dla wybranych rodzajów paliw. A szczegóły, jeżeli chodzi o ten temat, w najbliższych wiadomościach o 20:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. It's

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Na środę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Przelotnie popada deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie możliwe również burze. Maksymalnie jutro na termometrach zobaczymy od 11 do nawet 15 stopni w niektórych miejscach regionu. Wiatr słabiej umiarkowany, okresami porywisty południowo-zachodni. W czasie burz porywy do 60 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Co dalej z rządowym pakietem obniżającym ceny paliw? Sąd zdecydował w sprawie aresztu dla podejrzanego o wypadek, w którym zginął Łukasz Litewka, a potem o zdjęciu wygenerowanym przez AI, które postawiło na równe nogi służby. Miriam Lipińska. Ważą się losy rządowego programu Ceny Paliwa Niżej. Póki co przepisy obowiązują do najbliższego piątku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji, stąd ta elastyczność, którą mamy w ramach tego programu.
4: Minister przewiduje jednak, że rządowy pakiet zostanie najprawdopodobniej po raz kolejny przedłużony o 2 tygodnie. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci za kraty. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała bezwzględnego aresztu dla 57-latka. Uwzględnił natomiast wniosek jego obrońcy i uchylił podejrzanemu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju.
6: Moja ocena tego postanowienia nie może być inna niż jako decyzja słuszna.
4: Mówi adwokat kierowcy Dariusz Kawalec. Z kolei rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian decyzję sądu skomentował tak.
7: Traktujemy to orzeczenie jako wyraz uznania dla tempa pracy funkcjonariuszy policji oraz prokuratury. To postępowanie wolne już jest od zagrożeń.
4: Decyzja sądu jest prawomocna. 57-latek dostanie zwrot kaucji. Do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Samochód kierowany przez podejrzanego zjechał nagle i uderzył w jadącego rowerem posła. Rolnicy szykują się do kolejnego protestu. 20 maja chcą przyjechać do Warszawy. Rolnicza Solidarność alarmuje, że sytuacja w polskich gospodarstwach w związku z suszą i przymrozkami jest dramatyczna i domagają się pomocy rządu, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański.
8: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
4: Związkowcy krytykują także niskie ceny skupu, Zielony Ład i umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Zdjęcie niedźwiedzia przy ulach wygenerowane przez sztuczną inteligencję postawiło na nogi podkarpackich urzędników i służby. Nieprawdziwa fotografia, która miała być żartem, wywołała zamieszanie w gminie Niebylec, 15 km od Rzeszowa. Urząd gminy potraktował sprawę poważnie i zawiadomił służby. Strażacy sprawdzali teren dronem, a policję poproszono o dodatkowe patrole.
9: Ustaliliśmy osobę, mieszkańca Połomi, która wykonała to zdjęcie w formie żartu, jednak bez intencji jego publikowania.
4: Mówi młodszy aspirant Daniel Czapczyński z policji w Strzyżowie. Zdjęcie zostało później rozesłane do innych i to w efekcie doprowadziło do fałszywego alarmu. Autorowi wygenerowanego zdjęcia tym razem się upiekło, ale policja ostrzega, że publikując taki fałszywy alarm, można odpowiadać za wprowadzenie służb w błąd. Ósmoklasiści napisali dziś egzamin z matematyki. Co było i na jakie wyniki liczą?
10: Procenty, geometria dużo.
11: Geometria ogólnie dużo. 45-50%.
12: No, 80.
4: Jutro ostatni egzamin z języka obcego. Dla większości ósmoklasistów będzie to język angielski. Wyniki egzaminów 3 lipca.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
2: No właśnie, bo teraz nie będzie angielskiego. Absolutnie. Victor Dedua, Szybkie Tempo, polska muzyka do 21.

0: od radia.
1: Na ten temat.
2: Środa, 12:30.
1: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
2: Piotr Bigora, dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum.
0: Od radia dla ciebie.
1: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.

0: Czy jeszcze przydają nam się rękawiczki i ciepła czapka? Wszystko się może zdarzyć. Zimni ogrodnicy i zimna Zośka to nie tylko ludowy przesąd. Meteorolodzy od lat obserwują w tym okresie wyraźny wzrost ryzyka napływu chłodnego powietrza, a to zjawisko klimatyczne występuje co roku w połowie maja. Rozpoczyna się 12 maja, kończy 14. A skąd się wzięła nazwa? No bo to święty Pankracy, którego wspomnienie przypada na 12 maja, święty Serwacy 13 maja oraz święty Bonifacy 14 maja. Zimna Zośka, czyli święta Zofia, ma swoje święto 15 maja, a tego samego dnia wspomina się też świętego Izydora, zwanego też Oraczem, który jest patronem rolników, a także orędownikiem w czasie suszy. Na razie prognozy dla regionu nie przewidują przymrozków, za to coś, co przyda się bardzo roślinom, czyli deszcz. Po okresie zimnych ogrodników zazwyczaj następuje stopniowe ocieplenie i bardziej stabilna taka późnowiosenna pogoda, a ryzyko przymrozków wyraźnie spada. No ale no nie znika całkowicie. Meteorolodzy przypominają, że lokalne spadki temperatur mogą pojawić się nawet pod koniec maja, a wyjątkowo także na początku czerwca, czyli jak zwykle nie za wiele wiadomo.
1: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz, po polsku.
0: Z całą pewnością za to mogę wam powiedzieć, że teraz Edyta Górniak, to nie ja.

0: niech nasza Alicja też będzie jak rakieta. W Wiedniu trwa jubileuszowy 70. konkurs piosenki Eurowizji. Polska zadebiutowała w 1994 roku. Wówczas Sedyta Górniak z piosenką To nie ja odniosła największy sukces, zajmując drugie miejsce. W 2025 roku Justyna Staczkowska z Gają wywalczyła awans do finału. Tam ostatecznie wylądowała na 14. pozycji. A pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji rozpoczyna się o 21, czyli już niedługo, z numerem 14. Na scenie pojawi się reprezentantka Polski Alicja Szemplińska z piosenką Prej. Życzymy powodzenia.
1: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
0: A u nas teraz Ania Dąbrowska.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Sejm skierował do Komisji Finansów 4 projekty ustaw o kryptowalutach, które mają wdrożyć unijne rozporządzenie i uregulować rynek. Więcej o tym w wiadomościach o 21:00.

0: Tuwek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro pozostaniemy w obszarze niskiego ciśnienia związanego z niżem FIS nad Morza Północnego w strefie frontu atmosferycznego. Ciepłe powietrze od zachodu będzie powoli wypierane przez dużo chłodniejsze powietrze polarne morskie. Jutro umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, przelotnie popada deszcz, lokalnie również możliwe burze, a maksymalnie zobaczymy do 15 stopni na termometrach. Wiatr słabie umiarkowany, okresami porywisty, w czasie burz do 60 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 21.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Sejm będzie pracować nad 4 projektami w sprawie kryptowalut. MSZ wysłało notę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. Kardynał Grzegorz Ryś powołał komisję, która zbada finanse tylko jednej parafii. Miriam Lipińska. 4 projekty ustaw o rynku kryptowalut skierowane do dalszych prac w Sejmowej Komisji Finansów. To projekty rządu, prezydenta, Polski 2050 i Konfederacji. 2 wcześniejsze projekty w sprawie kryptowalut Karol Nawrocki zawetował. Teraz deklaruje, że jest za regulacją kryptowalut, ale zgodnie z jego projektem.
4: Mój projekt, który złożyłem do Sejmu, był także konsultowany z przedstawicielami koalicji z Polski 2050 i innych środowisk politycznych. On jest koncyliacyjny, nie jest brutalną nadregulacją rozporządzenia MiKa.
3: Rząd chce jednak pracować nad swoim projektem. Opozycja z PiS przygotowała z kolei projekt, który całkowicie zakazuje handlu kryptowalutami. Jest ruch polskiego MSZ-u w sprawie Zbigniewa Ziobry. Resort skierował do amerykańskiej ambasady w Warszawie notę, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
5: Tam zwracamy się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy poznać, jaki dokument podróży umożliwił mu przekroczenie granicy, no i konkretną datę wjazdu.
3: Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. W Polsce grozi mu do 25 lat więzienia. Specjalna komisja powołana przez kardynała Grzegorza Rysia weźmie pod lupę finanse najbogatszej parafii w Polsce. Chodzi o parafię Bazyliki Mariackiej, którą przez wiele lat zarządzał ksiądz Dariusz Raś. Został usunięty z funkcji proboszcza przez poprzedniego metropolitę krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego pod zarzutem braku przejrzystości finansowej. Miał bez zgody metropolity pozyskiwać dotacje, zakładać lokaty, kupować i sprzedawać samochody i waluty. Sprawę jeszcze raz ma zbadać powołana właśnie komisja, potwierdza rzecznik kurii, ksiądz Piotr Studnicki.
6: Ksiądz kardynał Grzegorz Ryś jest przekonany, że lepiej, ażeby zarzuty dotyczące jego gospodarowania mieniem i ten cały spór został rozstrzygnięty na poziomie decyzjalnym. Nie powinien być ostrzegany w jakimś kluczu sympatii czy antypatii do kogokolwiek, tylko właśnie na podstawie rzetelnej wiedzy.
3: Ksiądz Raś odwołał się od dekretu arcybiskupa Jędraszewskiego, ale w ubiegłym roku decyzję o jego odwołaniu podtrzymał papież Leon XIV. Warszawa szuka sposobu na niż demograficzny, szczególnie odczuwalny w przedszkolach. Mimo, że już tylko do jutra trwa rekrutacja uzupełniająca, w warszawskich placówkach nadal jest 3700 wolnych miejsc. Aby je uzupełnić, stolica planuje przyjmować do swoich przedszkoli dzieci z jednej z podwarszawskich gmin, mówi dyrektorka Biura Edukacji w Urzędzie Miasta Joanna Gospodarczyk.
7: Rada Warszawy zgodziła się na to, żeby do naszych przedszkoli mogły uczęszczać dzieci z Raszyn i okolic. Gmina Raszyn podpisała takie porozumienie z nami i ponad setka dzieci będzie miała z Raszyna po niedostaniu się tam do przedszkola wskazane miejsce.
3: Eksperci szacują, że w ciągu najbliższych 4 lat liczba dzieci w warszawskich przedszkolach spadnie nawet o 15 tysięcy. Właśnie rusza półfinał Eurowizji, w którym reprezentantka Polski Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. 24-letnia wokalistka zaśpiewa balladę Pray.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 21.

0: 16,5 minuty po 21 to Mea Culpa i Mike and the Mechanics, a już za chwilę Don't Stop the Dance z solowego albumu Boys and Girls, który był pierwszym wydawnictwem Farrego po tymczasowym rozwiązaniu Roxy Music. Ten album odniósł ogromny sukces komercyjny, a w utworze gościnnie na saksofonie zagrał znany jazzman David Sanborn. Posłuchajcie.
1: Wieczór dobrze nastrojony.

0: Cudowcy Janieczyka, Eurowizja. Rozpoczął się 79. Festiwal Filmowy w Cannes. Tegoroczne święto kina na Lazurowym Wybrzeżu odwiedzają absolutne legendy, a motywem przewodnim jest Thelma i Louise, klasyk Ridleya Scotta. W konkursie głównym o Złotą Palmę powalczą 22 filmy, sporo polskich akcentów. Wśród tych filmów znalazła się Wyczekiwana Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Pierwsza fabuła polskiego reżysera od czasu Zimnej Wojny z 2018 roku, która to przyniosła mu nagrodę za najlepszą reżyserię w Cannes oraz nominacje do Oscarów. Szanse na Złotą Palmę mają również Historie równoległe, których producentami wykonawczymi są Krzysztof Piesiewicz i Maciej Musiał. A polska publiczność może również trzymać kciuki za Trakcje Jakuba Krzyszpina, studenta łódzkiej szkoły filmowej, startujące w konkursie filmów studenckich, a w konkursie krótkiego metrażu znalazł się realizowany przez absolwenta tej uczelni Michała Troczka Spiritus Sanctus. Festiwal otworzyła dziś Jane Fonda, a honorową Złotą Palmę za całokształt twórczości otrzymał nowozelandzki reżyser Peter Jackson, autor trylogii Władcy Pierścieni i Hobbita. A jeżeli chodzi o Eurowizję, no to oczywiście tam się cały czas dzieje, szykuje się nasza Alicja. Za to jeżeli chcecie poczuć trochę taki festiwalowy klimat, no to zajrzyjcie do Kina Centrum na spotkanie z gwiazdami. W tym tygodniu włoska komedia Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie i amerykański przebój z doborową obsadą Diabeł ubiera się u Prady 2.
1: Warto się wybrać.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Tańszy diesel i benzyna 95. Od środy, od 13 maja obowiązywać będą nowe maksymalne ceny paliw, jakie posłuchajcie w wiadomościach o 22.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro pogoda w kratkę. Od zachodu wkroczy szeroka strefa chmur z przelotnymi opadami deszczu. Związana z niżem fi napłyną do nas chłodne i wilgotne masy powietrza polarnego z nad północnego Atlantyku. Zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady do 5 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie również możliwe burze. Maksymalnie jutro na termometrach od 11 do 15 stopni. Wiatr słabio umiarkowany, tylko okresami porywisty. Ciśnienie stabilne do 993 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 22. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Pożar lasu w Puszczy Solskiej ugaszony. Jutrzejsze maksymalne ceny paliw będą trochę niższe niż dziś. Sprawdzimy

0: też atrakcje w Bydgoszczy na Noc Muzeów. Miriam Lipińska. Strażacy zakończyli akcję ratowniczo-gaśniczą w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień został już całkowicie ugaszony, a strażacy zakończyli przeczesywanie terenu w poszukiwaniu ewentualnych nieznalezionych wcześniej zarzewi ognia. Leśnicy zaczęli szacowanie strat, apelują też do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzili, mówi zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński.
1: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją, i teraz powiem, na słowo honoru, przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone.
0: Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł w ubiegły wtorek. Pierwszego dnia akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. 65-letni pilot zginął. Premier zabrał głos w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wciąż nie ma w naszym kraju regulacji prawnych w tej sprawie. Donald Tusk zapowiedział specjalne rozporządzenie.
2: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym.
0: Premier podkreślił, że wyrok unijnego Trybunału Sprawiedliwości nie otwiera drogi do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. A prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział w stolicy transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych w krajach Unii Europejskiej. Jutro maksymalne ceny paliw nieco spadną. W porównaniu z dzisiejszym dniem olej napędowy zatankujemy o 10 groszy taniej za litr, maksymalnie za 6 zł. 84 grosze. Tańsza będzie też benzyna 95. Jutro może kosztować nie więcej niż 6 zł. 28 groszy. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach. Europejska Noc Muzeów już w najbliższą sobotę to jedyna taka noc w roku, podczas której drzwi wielu instytucji kultury pozostają otwarte do późnej wieczora. Co przygotowała na tę noc Bydgoszcz, sprawdzała Agnieszka Wynarska.
3: Warto odwiedzić na przykład Bibliotekę Wojewódzką na Starym Rynku. Zaprasza Joanna Pawłowska.
4: Pokaz introligatorski oraz zwiedzanie introligatorni będzie to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z kolejnymi etapami pracy nad wtórną oprawą książki oraz poznanie niezwykłych maszyn do tego wykorzystywanych.
3: Noc muzeów będą też towarzyszyć targi książki. Swoje drzwi otworzy również Teatr Polski, zapowiada dyrektor Benjamin Bukowski.
5: Mamy do zaoferowania już dość tradycyjnie, niezwykłą okazję, żeby pobuszować w naszych garderobach teatralnych i włożyć jeden z naszych historycznych kostiumów, zamienić się w króla, królową, pirata, w kogo sobie tylko wymarzymy.
3: W Europejskiej Nocy Muzeów bierze udział ponad 30 bydgoskich instytucji kultury.
0: Niemal wszędzie Noc Muzeów odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę, tylko w Krakowie odbywa się o noc wcześniej, ale już po raz ostatni. Od przyszłego roku wydarzenie będzie miało tę samą datę, co w pozostałych miastach.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
8: A ta godzina naszego programu rozpoczyna John Farnham. Age of Reason. 3,5 minuty po 22.

Na Eurowizyjnym Festiwalu w Wiedniu pojawiło się już 11 z 15 konkursowych piosenek, a na swój występ wciąż czeka Alicja Szemplińska, która pojawi się jako przedostatnia. A z kolei w wieczorze dobrze nastrojonym teraz ważna data. 42 lata temu na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów znalazł się Lionel Richie z singlem Hello. To jeden z największych hitów tego artysty, a pojawił się na albumie Can't Slow Down. No i oczywiście stał się hitem, który dobrze wszyscy znamy. Lionel Richie.

0: Nara Jones, Don't Know Why, 22:30.
1: Kropla wieczności.
2: Nie oszukuj się. Moim zdaniem najgorsza, najsmutniejsza choroba, na jaką możemy cierpieć, to samo oszukiwanie się. Dlaczego? Bo samo oszustwo to potężna siła działająca w naszym sercu. To wielka siła, której szatan używa, by nie dopuścić, abyśmy otrzymywali to, co Jezus ma dla nas i stali się tym, czym Bóg pragnie, byśmy byli. Ale łatwo mówić, trudniej zrobić. Ludzie nie tylko słuchają tego, co mówimy, ile patrzą na to, co robimy. Stare powiedzenie, że czyny mówią głośniej niż słowa, jest absolutnie prawdziwe. Nie inaczej podchodził do tego Jezus. Powiedział przecież w Ewangelii: nie każdy, który mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. To może brzmi trochę szorstko, ale przyznajcie sami, żeby przekonać się, czy coś jest prawdą, trzeba to przetestować. Tak więc mam następujące pytanie. Czy swoją wiarę w Jezusa traktujemy serio, czy też się oszukujemy?
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Wieczór dobrze nastrojony.

Na Eurowizji zaczęło się głosowanie. Jeszcze dziś dowiemy się, czy Alicja Szemplińska przejdzie do finału. Na wieczorze dobrze nastrojonym już za chwilę ostatnia piosenka. Ja wam już pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia, Marzenna Foryszek. Zostawiam was z Eltonem Johnem.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro pozostaniemy w obszarze niskiego ciśnienia związanym z niżem FIS nad Morza Północnego w strefie frontu atmosferycznego i to ciepłe powietrze od zachodu będzie wypierane przez dużo chłodniejsze powietrze polarne morskie. Jutro zobaczymy na termometrach maksymalnie do 15 stopni. Lokalnie możliwe burze, a poza tym przelotnie popada. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. Ciśnienie stabilne, a biometr będzie niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 23. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Co dalej z rządowym pakietem obniżającym ceny paliw? Sąd zdecydował w sprawie aresztu dla podejrzanego o wypadek, w którym zginął Łukasz Litewka, a potem o zdjęciu wygenerowanym przez AI, które postawiło na równe nogi służby. Miriam Lipińska. Ważą się losy rządowego programu Ceny Paliwa Niżej. Póki co przepisy obowiązują do najbliższego piątku.

0: mówi minister energii Miłosz Motyka.
1: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji, stąd ta elastyczność, którą mamy w ramach tego programu.
0: Minister przewiduje jednak, że rządowy pakiet zostanie najprawdopodobniej po raz kolejny przedłużony o 2 tygodnie. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci za kraty. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała bezwzględnego aresztu dla 57-latka. Uwzględnił natomiast wniosek jego obrońcy i uchylił podejrzanemu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju.
2: Moja ocena tego postanowienia nie może być inna niż jako decyzja słuszna.
0: Mówi adwokat kierowcy Dariusz Kawalec. Z kolei rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian decyzję sądu skomentował tak.
3: Traktujemy to orzeczenie jako wyraz uznania dla tempa pracy funkcjonariuszy policji oraz prokuratury. To postępowanie wolne już jest od zagrożeń.
0: Decyzja sądu jest prawomocna. 57-latek dostanie zwrot kaucji. Do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Samochód kierowany przez podejrzanego zjechał nagle i uderzył w jadącego rowerem posła. Rolnicy szykują się do kolejnego protestu. 20 maja chcą przyjechać do Warszawy. Rolnicza Solidarność alarmuje, że sytuacja w polskich gospodarstwach w związku z suszą i przymrozkami jest dramatyczna i domagają się pomocy rządu, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Opszański.
4: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
0: Związkowcy krytykują także niskie ceny skupu, Zielony Ład i umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Zdjęcie niedźwiedzia przy ulach, wygenerowane przez sztuczną inteligencję, postawiło na nogi podkarpackich urzędników i służby. Nieprawdziwa fotografia, która miała być żartem, wywołała zamieszanie w gminie Niebylec, 15 km od Rzeszowa. Urząd gminy potraktował sprawę poważnie i zawiadomił służby. Strażacy sprawdzali teren dronem, a policję poproszono o dodatkowe patrole.
5: Ustaliliśmy osobę, mieszkańca Połomi, która wykonała to zdjęcie w formie żartu, jednak bez intencji jego publikowania.
0: Mówi młodszy aspirant Daniel Czapczyński z policji w Strzyżowie. Zdjęcie zostało później rozesłane do innych i to w efekcie doprowadziło do fałszywego alarmu. Autorowi wygenerowanego zdjęcia tym razem się upiekło, ale policja ostrzega, że publikując taki fałszywy alarm, można odpowiadać za wprowadzenie służb w błąd. Ósmoklasiści napisali dziś egzamin z matematyki. Co było i na jakie wyniki liczą?
6: Procenty, geometria dużo.
7: Geometria ogólnie dużo. 45-50%.
8: No, 80.
0: Jutro ostatni egzamin z języka obcego. Dla większości ósmoklasistów będzie to język angielski. Wyniki egzaminów 3 lipca.
9: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
10: Jestem Maciek Sarnał.
11: Jestem Stasiu Sarnał.
12: Zapraszamy na program naszego tatusia.
9: Rockowym krokiem, czyli Hard and Heavy. Metalowa audycja autorska rockowym krokiem. They blow us away.

Flashback Dynamite. Hello, kochani metale. Hello, Temple Walls. Hello, Mike Monroe. Dzisiaj, kochani, wybrzmi dla was muza z dwóch premier z Finlandii. Na początek piąty mega album załogi Temple Walls, zatytułowany po prostu Temple Walls. A zaraz po nim kilka kawałków z solowej płyty legendarnego Mike'a Monroe, którą zatytułował Outer Stellar. No to jak? Dodajemy dynamitu? Lecimy z kolejnym numerem załogi Temple Walls. Rozpoczęliśmy Flashback Dynamite, a teraz poleci Lethal Force. Czadu, ludzie!

oj, dają czadu ci młodzi Finowie. Nie ma co gadać, chce się wskoczyć na stół i robić rozpierduchem na całego. No tak, oni tak grają. A najlepiej, że to jest już ich piąty long, a ja nic o nich wcześniej nie słyszałem. No, dobrze, nic to. Fińscy rockerzy z Temple Bow z radością do nas powrócili z ich krążkiem wydanym 20 lutego 2026 roku nakładem stajni Frontiers Music i jest po prostu pięknie. Jak powiedzieli muzycy, po wydaniu 4 albumów czuliśmy, że znaleźliśmy swoje ulubione brzmienie i sposób na tworzenie naszej muzyki. Północny mrok, w zależności od rodzaju słuchacza, wnosi w nasz sposób interpretowania hard rocka gorzki lub drażniący posmak. Nic więc dziwnego, że nadszedł czas na wydanie albumu noszącego nazwę naszego kontrowersyjnego zespołu. To nowe wydawnictwo nie bierze jeńców, to deklaracja intencji. Temple Bows są tu na stałe i są gotowi poszerzyć grono swoich fanów na całym świecie, oferując brzmienie silniejsze, głośniejsze i potężniejsze niż kiedykolwiek. Temple Bows powracają z zupełnie nowym, imiennym albumem, kontynuując ewolucję brzmienia zapoczątkowaną przez ich najnowszy, ostatni album Avalanche, oferując jeszcze bardziej osobiste i wyrafinowane brzmienie. Album ponownie wyprodukowany został przez Johna T. i może pochwalić się wręcz hymnowymi refrenami, energetyczną grą gitar i grzmiącą sekcją rytmiczną. Po prostu klasyką Temple Bows, ale odważniejszą i lepszą. Living in a Nightmare i załoga Temple Bows przed wami.

Super muza! Kochani, w ciągu ostatnich kilku lat Tempo Bos nie próżnowali zarówno w studiu, jak i na scenie, występując przed takimi legendarnymi artystami jak Sonata Arctica, Queen, Deep Purple i Euro Hip. Tempo Bos udowodnili, że potrafią grać na scenach każdej wielkości, od dużych aren festiwalowych po małe kluby. Swoimi elektryzującymi występami na żywo zespół energetyzuje publiczność i zawsze pozostawia fanów przekonanych o ich surowym talencie i niepohamowanej energii. Pierwszy oficjalny singiel załogi Hell and Feeling Fine ukazał się we wrześniu 2016 roku i szybko zyskał popularność w fińskim radiu rockowym. Ich debiutancki album Traded Dreams został nagrany w Karma Sound Studios w Tajlandii w maju 2016 roku i wydany 24 lutego 2017 roku. Album ten został wyprodukowany przez Tobiasza Lindela, znanego ze współpracy z Europe, Mustache i Hit, który położył podwaliny pod rozwój chłopaków na scenie melodyjnego rocka. No i tak jesień 2017 roku rozpoczęła się wyprzedaną trasą koncertową po Finlandii u boku Battle Beast. W tym samym roku zespół zadebiutował w Japonii, a następnie odbył intensywną 5-dniową trasę po Ukrainie. Po japońskich koncertach czytelnicy wiodącego magazynu rockowego Burn wybrali Temple Bos drugą największą nadzieją. Jednocześnie zostali uhonorowani tytułem debiutant roku w Rock TV Maisie Aito, co oznaczało znaczący przełom na arenie międzynarodowej. Drugi album zespołu Untamed ukazał się 8 marca 2019 roku i szybko zyskał uznanie wiodących mediów muzycznych, takich jak magazyny Sound i Burn. I zaraz po jego wydaniu zespół podróżował po Europie jako specjalny gość załogi Sonata Arctica, umacniając swoją reputację jako potężny zespół koncertowy. A my, kochani, lecimy z muzą załogi Temple Bos i dwa kawałki przed nami. Na początek Tokyo Love, a zaraz po nim There Will Be Blood. Czadu!

Ekstra, super muza, fajnie się tego słucha. Kochani, następny ich trzeci krążek Pyramide ukazał się nakładem włoskiej stajni Frontiers i był prawdziwym pokazem melodyjnego hard rocka, który wyniósł ich na międzynarodową scenę. Album wyprodukowany przez znanego Johna T. wypełniony był po brzegi chwytliwymi refrenami, pulsującymi rytmami i mega rock and rollem zaprezentowanym dokładnie tak, jak być powinien. W maju 2022 roku zespół rozpoczął 3-tygodniową trasę koncertową po Europie u boku szwedzkich gigantów melodyjnego metalu Hit, a następnie kontynuował energetyzowanie publiczności w całej Finlandii przez cały letni sezon festiwalowy. W listopadzie 2023 roku zespół wydał swój 4. album studyjny Avalanche, który był chwalony zarówno przez fanów, jak i media. Nie tylko trafił na fińskie listy przebojów, ale także ugruntował reputację zespołu jako jednego z najciekawszych zespołów naszych czasów. Po premierze krążka zespół zachwycił publiczność serią koncertów w Finlandii i na świecie w trakcie letniego sezonu festiwalowego, a ich zwieńczeniem była udana trasa koncertowa po Wielkiej Brytanii w listopadzie 2024 roku. No i przyszedł rok 2025. No i wtedy kolesie skupili się przede wszystkim na nagraniu długo oczekiwanego nowego albumu, kontynuując jednocześnie angażowanie publiczności podczas wybranych koncertów zarówno w kraju, jak i za granicą, w tym na festiwalu w Szwajcarii. Efektem tego jest ten krążek, który wam dzisiaj wypuszczam, wydany 20 lutego. Temple Balls. Kochani, podsumowując, ten album okazał się istnym tour de force dla załogi. No nic dziwnego, że ma swój tytuł taki Temple Balls. No tak, bo w całej swojej wspaniałej intensywności, żywej energii i melodyjnego hard rocka on potwierdza tą nazwę grupy. Wszyscy dali z siebie naprawdę wszystko w studiu, a nieżyjący już gitarzysta Niko Vuorela byłby niezwykle dumny z efektu końcowego. Po prostu ten krążek to potężny i dynamiczny twór napędzany mocnymi riffami, potężnym wokalem, melodyjnymi refrenami i nienasyconą intensywnością 11 hardrockowych hymnów gotowych na arenę. To album, który domaga się słuchania na najwyższym poziomie głośności, na najlepszych głośnikach i jeszcze głośniejszego grania na scenie. Świetny materiał, który pokazuje, że kolesie idą na całego i jeszcze nam nieraz pokażą, na co ich stać. A już jest mega wysoki poziom. No ale skoro za produkcję odpowiada sam Johna T., to czegóż się spodziewać? Okej, podam wam teraz nazwiska ludzi, którzy tą muzę popełnili. Arde Tyronen, wokale, Jimmy Valikangas, bass, Jiri Pavunaho, wiosło, Niko Vuorela, wiosło i Antti Hisa, bębny. To jak, lecimy z muzą. Na początek poleci We Are The Night, zaraz po nim Hellbound, później Soul Survivor, następnie The Path Within, później Stronger Than Fire, no i na koniec setu Chasing The Madness. Lecimy.

Tak jest, kochani, było super, przyznacie, to jest naprawdę super muza. Okej, a teraz pora na legendę fińskiej sceny Mikea Monroe i jego nowego solo albumu. Jak? Lecimy, kochani. Shinola i Mike Monroe z nowego krążka Outer Stellar.

Dla mnie to stary Hanoi Rock, zresztą nie wywali się z siebie cycka swojej matki. Pamiętam, jak byłem na ich scenie w Hali Oliwii w Gdańsku w 1985 roku, młody szczyl, ale wtedy szedłem na kata. No ale jak posłuchałem kolesi z Finlandii, to naprawdę bardzo, bardzo było miło. Później grali na całym świecie, zresztą byli też kumplami Mötley Crüe, no ale wyszło im to nie na dobre, ponieważ jak niektórzy z was pamiętają, ich perkusista Niklas Rasle Dingley zginął w grudniu 1984 roku w wypadku samochodowym pod wpływem alkoholu, a za kierownicą siedział wokalista Mötley, Vince Neil. Także zespół nigdy nie otrząsnął się po tej stracie i ogłosił rozpad w czerwcu 1985 roku. Tak było, kochani. No ale teraz mamy przed sobą 64-letniego dojrzałego muzyka, który przesiąknięty jest na maksa sceną LA. No i fajnie, ponieważ ten gościu od 1987 roku nagrał już 13 solowych, naprawdę miłych płyt, które pokazały, że ma dużo do powiedzenia, zwłaszcza płyta No Faking z 89 roku pokazała, że jest mega. Wtedy był naprawdę mega gwiazdą. Na Dead Jail Rock'n'Roll zaśpiewał razem z nim Axl Rose z Guns N' Roses, a za instrumentami stali sami najlepsi muzycy sceny Hard and Heavy. To było coś, no i wielki sukces zarazem, ale niestety czasy mijają, a wszyscy się starzeją i tak samo mody się zmieniają, ale nie muza. Muzyka nie musi być sztuką, nie trzeba się nią upajać, czasami ludzie po prostu chcą się dobrze bawić, a Michael Monroe pokazuje im, jak to się robi. Wiele osób pewnie zastanawia się, kim jest Michael Monroe, prawda? Dla jednych primadonna, dla innych facet, który z rozmachem i intensywnością grał koncerty w małym klubie gdzieś w Hiszpanii dla 15-20 osób, robiąc to tak, jakby grał w Budokanie lub Hammersmith Odeon. Obie te wizje nie są osobiste, ale zbierane przez lata podczas rozmów z przyjaciółmi i znajomymi. No i ta dychotomia tak naprawdę definiuje człowieka stojącego za muzykiem. Musisz być pewny siebie, żeby być rockerem i robić swoje, bez względu na to, co zewnętrzny świat o tobie myśli. Z drugiej strony musisz być niesamowicie skromny, żeby grać z całego serca bez względu na wielkość publiczności czy miejsce. Tak, kochani, jest. Przez wiele lat był rozpoznawany dzięki swojemu zdjęciu, które znalazło się obok takich postaci jak Alice Cooper i Shannon Hoon na kolażu dołączonym do książeczki Use Your Illusion One grupy Guns N' Roses. Było to w czasach, gdy nośniki fizyczne były jeszcze ważne w branży muzycznej, a ludzie z rozwagą czytali książeczkę dołączoną do płyty CD. Hanoi Rock, zespół, którego był wokalistą, wywarł ogromny wpływ na chłopaków z Guns N' Roses. Obok Smaka, kolejnego świetnego fińskiego zespołu, i Shark Island. Właściwie, jeśli chcecie wiedzieć, skąd wziął się ten boczny slajd Axla Rose, powinniście obejrzeć występ Shark Island. Najważniejsze dla tych, którzy znają jego brzmienie, zwłaszcza w kontekście poprzednich 6 albumów, nie ma tu żadnych niespodzianek. Połączenie nonszalancji The New York Dolls, estetyki Davida Bowiego z czasów The Spiders of Mars i rock'n'rollowych, szaleńczych rytmów The Faces jest świeże i na maksa uzależniające. Jak zawsze, wszystko to łączy się z punkowym charakterem dla dobrej miary. Na Outer Stellar, kochani, znajduje się stały skład muzyków takich jak Steve Conti, ex The New York Dolls, na gitarze i Sam Jaffa, ex Hanoi Rocks, na basie. Skład uzupełniają bardzo kompletny Rich Jones na gitarze i Carl Rockfist na perkusji. 12 jest zawodowo wyprodukowanych i zagranych utworów wydobywa cechy rocka, które nieuchronnie sprowadzają je do najbardziej pierwotnych i bezpośrednich elementów. Nie ma tu żadnych szalonych ani wyszukanych koncepcji, nie ma też sampli, ani dziwacznych eksperymentów dźwiękowych, żadnych nijakich jednowymiarowych lirycznych wycieczek, tylko gitara, bas, perkusja, no i okazjonalne partie harmonijki i saksofonu dostarczone przez samego Michaela Monroe. To brzmienie, kochani, zespołu rock'n'rollowego grającego z idealną równowagą między młodzieńczą agresywnością, swobodą i odpowiednią dawką brawury. Gdyby tylko Axl Rose miał takiego samego ducha i podejście, nie potrzebowałby prawie 17 lat, aby wydać
Chinese Democracy. Okej, kochani, pora na muzykę. Polecam Black Cadillac i jak się zmieści When the Apocalypse Comes. Bye Metale, bye Temple Bowls, bye Mike Muzolecie.